Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: ty.
1: SK2 Trójmiasto.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Wokulski. Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie. Magazyn lokalny.
7: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Nowi mieszkańcy w gdańskim zoo. Do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego dotarła nowa grupa zwierząt, które mają wzmocnić prowadzone tam programy hodowlane. Wśród nowych mieszkańców znalazły się surykatki, samiec pampasowca oraz gepard. Ich obecność ma zwiększyć szanse na rozmnażanie i ochronę gatunków objętych szczególną opieką. Więcej na temat dowiedziałem się w rozmowie z Pawłem Cisielskim z Gdańskiego Zoo.
8: No generalnie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, jak w każdym zoo, te transfery mają oczywiście miejsce przez cały rok. W ostatnim czasie troszeczkę nowych osobników przyjechało do naszego zoo. To są gatunki, które już były, no ale z racji tego, że prowadzimy ściśle określoną hodowlę, to przyjechały nowe osobniki.

0: jedziemy może. A, jednak nie jedzie.
1: Idealnie.
0: No więc w naszej żyrafiarni dotychczas mieszkały surykatki, to były starsze już surykatki. No i pojawiła się taka opcja, żeby troszeczkę odmłodzić to miejsce nowymi surykatkami. Surykatki bardzo charakterystyczne grupy tworzą, więc tam nie mogliśmy wprowadzić nowych osobników. Te nasze starsze surykatki przeniosły się w inną część zoo, je nadal można zobaczyć, niedaleko małpiarni, naprzeciwko kangurów. Natomiast w żyrafiarni zamieszkały dwa nowe samce i oni póki co czekają na samiczkę. Z tego, co słyszałem, już niedługo powinna do nas przybyć. Mhm. Opiekunka nadała im nawet już swoje imiona, Skipper i Kowalski, i troszeczkę oddają ten ich charakter, bo straszni kombinatorzy. W porównaniu do tych starszych surykatek, które większość dnia odpoczywały, no to ci kombinują na wszystkie możliwe sposoby. Też opiekunka stara się im dostarczać różnego rodzaju bodźce i zabawki, więc oni nie mają czasu na nudę. Przyjechał samiec pampasowca. No, dotychczas w naszym ogrodzie zoologicznym mieszkał Ruben. Oto już był taki bardzo wiekowy samiec, on miał prawie 15 lat, był chyba jednym z najstarszych samców w Europie. Bardzo dużo jego dzieci można zobaczyć za granicą. No już w niektórych ogrodach nawet pra, żebym nie skłamał, prawnuki nawet są, więc no, te jego geny powędrowały w różne rejony Europy. Na chwilę obecną mamy samicę, no i do niej przyjechał samiec, już też troszeczkę starszy, doświadczony, też już wie, co ma robić i w jakim celu przyjechał, bo przede wszystkim chodziło o to, żeby odświeżyć troszeczkę te geny, żeby spróbować właśnie kolejne potomstwo, co wcale nie jest takie proste, bo to łączenie tych zwierząt jakiegokolwiek gatunku często jest bardzo skomplikowane. Wiem, że póki co oglądają się przez ogrodzenie i będziemy pewnie próbować w najbliższym czasie próbować je łączyć. No i takim chyba najważniejszym transferem jest przyjazd samca geparda z Opola. On ma na imię Jobo w papierach, a opiekunowie w Opolu nazywają go Bandzior. Okazało się, że wcale bandziorem nie jest, jest bardzo spokojny, bardzo taki aż zbyt koleżeński w stosunku do naszej samicy Wegi, bo już były pierwsze łączenia. No niestety z tych łączeń jeszcze nic nie wyszło. Wega staje na wysokości zadania, ona już miała potomstwo, była też łączona z kilkoma innymi samcami, bo też jakiś czas temu był u nas samiec Cassis z Warszawy, też tak na chwilę. Teraz przyjechał Bandzior z Opola. No i Bandzior z Opola na razie nie wie, jak ma się zabrać za to wszystko, natomiast będziemy dalej próbowali łączyć i mamy nadzieję, że w końcu coś się uda, ponieważ no, gepard jest gatunkiem narażonym na wyginięcie. Niestety i w naturalnym środowisku, i w ogrodach zoologicznych rozmnażanie się tych zwierząt jest bardzo skomplikowane. W naturze ten gatunek, no niestety miał taki moment, że było bardzo mało osobników, więc przeszedł przez takie wąskie gardło genetyczne, bardzo mało osobników, bardzo mała różnorodność genetyczna, też przez to wiąże się z tym no, dużo różnych chorób wśród potomstwa, mała przeżywalność potomstwa, plus jeszcze w naturze niestety te zwierzęta są często odławiane po to, żeby po prostu sprzedawać je jako takie domowe pupile. Wiele z tych zwierząt nie przeżywa tego procederu. No dlatego ta hodowla tego gatunku w ogrodach jest istotna, chociażby po to, żeby zachować różnorodną kulegę.
1: Czyli nowego bandziora i pampasowca można już...
0: Tak. Jeżeli chodzi o gepardy i pampasowca i surykatki, one są już na swoich wybiegach, można je obserwować. No teraz jeszcze czekamy na samice surykatki. Też myślę, że bardzo szybko się zaaklimatyzuje. Są to takie gatunki, które były już u nas, Natomiast no to są nowe osobniki i też chcemy o takich rzeczach informować. No jest to dosyć istotne. U nas te transfery mają miejsce przez cały rok.
2: SK Trójmiasto.
1: IPN powraca do jednej z pierwszych i najbardziej dramatycznych tragedii okresu stanu wojennego w Polsce. Po ponad 4 dekadach od wydarzeń w Gdańsku z 1981 roku były funkcjonariusz milicji usłyszał zarzuty w sprawie śmiertelnego postrzelenia demonstranta. Chodzi o Antoniego Browarczyka, który zginął podczas protestów przy Weźle Chucisko, gdzie ranne zostały również 3 inne osoby. O szczegółach sprawy mówią Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN oraz prokurator Andrzej Pozorski, szef pionu śledczego IPN.
3: W październiku 2025 roku tutaj w Gdańsku przy tablicy upamiętniającej Antoniego Browarczyka na konferencji prasowej zapowiedzieliśmy wznowienie śledztwa w sprawie tego mordu dokonanego przez komunistów na 20-letnim w roku 1981 Antonim Browarczyku. Wówczas dyrektor Andrzej Pozorski zapowiedział, że sprawa jest podjęta. Możemy już Państwu zakomunikować pierwsze rezultaty tego śledztwa, które wówczas zostało podjęte. Ja tylko przypomnę, Szanowni Państwo, że z inicjatywy ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego, został uruchomiony projekt w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Archiwum Zbrodni. W myśl zasad, które zostały przyjęte przy realizacji tego projektu, podejmowane są lub wszczynane są śledztwa w sprawach niewyjaśnionych zabójstw czy śmierci, przede wszystkim z lat 80., ale również z lat 70. Dlaczego taki okres czasu obejmują głównie działania związane z podejmowaniem tych śledztw? No, przede wszystkim dlatego, że mogą jeszcze żyć sprawcy tych zbrodni, których wówczas dokonano. Szanowni Państwo, technika, prace związane z możliwością ustalenia bezpośrednich sprawców dzisiaj są nieporównywalnie większe niż jeszcze 10 czy 20 lat temu. Są nowe metody dochodzenia do faktów, dochodzenia do prawdy. Tak było w przypadku wyjaśnienia okoliczności zabójstwa księdza Blachnickiego. Tak było w przypadku ustalenia sprawców postrzelenia demonstrantów w Szczecinie. Tak jest w przypadku wznowionego, prowadzonego śledztwa w sprawie zbrodni lubińskiej. Tak jest w przypadku pobicia internowanych w ośrodku w Kwidzynie. No a my dzisiaj chcemy z Państwem podzielić się informacjami na temat najnowszych ustaleń śledztwa w sprawie zabójstwa Antoniego Browarczyka. Szanowni Państwo, to przedsięwzięcie, które ma taki zbiorczy tytuł, zbiorczą nazwę Archiwum Zbrodni, jest dynamicznie realizowane w Instytucie Pamięci Narodowej. Ten projekt w dalszym ciągu będzie realizowany i mamy nadzieję, że również te wydarzenia z lat 70., a przed nami 50. rocznica wydarzeń w Radomiu, Ursusie i Płocku. Tam również toczą się prace w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności i zidentyfikowanie sprawców. Szanowni Państwo, oczywiście bywa tak, że część z tych sprawców już po prostu nie żyje. Część jest jeszcze wśród nas. I tym bardziej musimy dbać o to, aby sprawiedliwości stało się zadość, aby sprawcy nie pozostali anonimowi, bezimienni, aby powiedzieć, kto konkretnie odpowiada za śmierć tych młodych ludzi z okresu stanu wojennego i późniejszych lat po zniesieniu stanu wojennego. Upływ czasu nie ma tutaj znaczenia. Szanowni Państwo, zbrodnie okresu PRL-u nie ulegają przedawnieniu. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić.
4: Podjęcie tego postępowania było następstwem ujawnienia w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej nieznanego dotąd dokumentu, który opisywał przebieg zdarzenia z dnia 17 grudnia 1981 roku około godziny 17, gdzie w sposób bezprawny funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz były żołnierz Ludowego Wojska Polskiego w sposób bezprawny użyli broni, w następstwie czego śmierć poniósł Antoni Browarczyk, a 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Po analizie tego dokumentu

Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku prokurator uznał, że zachodzą nowe możliwości dowodowe, które pozwolą mi na odtworzenie przebiegu zdarzenia, ale też pozwolą na ustalenie sprawców bezprawia z 17 grudnia 1981 roku. Proszę Państwa, co jest ważne? Żadna z osób pokrzywdzonych w najmniejszym stopniu nie zagrażała ani dla życia, ani dla zdrowia funkcjonariuszy, dlatego że Antoni Browarczyk został postrzelony z odległości ponad 200 metrów. Z podobnej odległości została postrzelona kolejna osoba. Kolejny pokrzywdzony otrzymał postrzał w plecy, a ostatnią ofiarą jest 15-letnie dziecko, które tego dnia wraz z ojcem wracało do domu. Szanowni Państwo, ustaliliśmy dane 6 funkcjonariuszy, w zasadzie wszystkich, którzy tego dnia oddali strzały w kierunku demonstrantów. 5 z nich nie żyje. Żyje podporucznik, obecnie w stopniu kapitana, który był inicjatorem tego całego zajścia. Szanowni Państwo, postępowanie, które dzisiaj prowadzimy, ono ma też szerszy zakres. Dlatego oprócz sprawy dotyczącej śmiertelnego postrzelenia Antoniego Browarczyka oraz 3 innych osób, postępowanie zmierza do wyjaśnienia okoliczności dotyczących, po pierwsze, utrudniania tego postępowania, które było prowadzone w 1981 i w 1982, oraz sposobem prowadzenia tego śledztwa przez prokuratorów Marynarki Wojennej w Gdyni. I dla prokuratora prowadzącego postępowanie nie budzi wątpliwości, że ujawnił on okoliczności, które świadczą, po pierwsze, że dopuszczono do utraty istotnych dowodów, które mogłyby wyjaśnić okoliczności sprawy, zaniechania przeprowadzenia istotnych czynności procesowych, które można było przeprowadzić, a następnie zakończono postępowanie tylko i wyłącznie po to, aby sprawcy nie ponieśli odpowiedzialności kar.

0: żołnierza zawodowego, który jako pierwszy zaczął strzelać w tłum demonstrantów. Proszę Państwa, poruszające jest to, że zabezpieczyliśmy również materiał dowodowy, który wskazuje, że broni nie zabezpieczono, ponieważ została skierowana prośba do prokuratury Marynarki Wojennej przez komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, gdzie czytamy, aby z pobraniem broni wstrzymać się do czasu, kiedy ruszy stocznia. To jest 4 stycznia 1982 roku z uwagi na wpływ tego faktu na postawy funkcjonariuszy. Tym postępowaniem są objęci również prokuratorzy, którzy wówczas wykonywali czynności procesowe w tamtej sprawie. Jest ich 5. 3 z nich nie żyje, a więc nie sposób prowadzić już postępowania w ich kierunku. Natomiast co do 2 będzie kontynuowane postępowanie. Jeden z nich jest prokuratorem, sędzią Sądu Okręgowego w stanie spoczynku. Drugi jest prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, również w stanie spoczynku. I w tym zakresie będą dalej kontynuowane czynności. Ta sprawa nie została zakończona, nadal ją prowadzimy, natomiast chcieliśmy się Państwu podzielić to, żeśmy zdobyli niezbity materiał dowodowy, który w sposób jednoznaczny wskazuje, kto 17 grudnia 1981 roku użył broni w stosunku do demonstrantów.
1: Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Tu kluczem do sukcesu i długiego życia jest profilaktyka. Czerniak to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgroźniejszych nowotworów skóry. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym stadium na wyleczenie ma szansę nawet 90% pacjentów. Jak często więc należy się badać, które znamiona mogą być tymi niebezpiecznymi? I o czym pamiętamy, wybierając się na plażę? O tym z dermatolog Kamilą Poborcą porozmawiałyśmy w jej sopockim gabinecie. Czerniak to jest rak, z którym możemy wygrać.
2: Jak najbardziej, o ile jest on wykryty na wczesnym stadium. Chciałabym podkreślić, że nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami w rasie białej. Czerniak jest on najbardziej złośliwy z nowotworów skóry i niestety wykrywalność w Polsce ciągle wzrasta. I tutaj kłania się dermatolog. Dermatolog to nie jest tylko lekarz od trądziku, tak jak większość populacji pytana odpowiada. Dermatolog właśnie zajmuje się też wykrywaniem tych nowotworów skóry, w tym również właśnie najbardziej złośliwego czerniaka. Dlatego też zalecam, aby każdy z nas badał się przynajmniej raz w roku jako taką profilaktykę wykrywania nie tylko czerniaka, ale wszystkich nowotworów skóry. W przypadku, kiedy dana osoba ma bardzo dużo znamion, czyli mówimy tak powyżej 200, zalecamy, żeby ta osoba badała się jednak 2 razy do roku. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy czynniki ryzyka. Do tych czynników ryzyka należy przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dana osoba dużo opalała się w życiu, nie używała filtrów, korzystała z solariów, to jednak zalecamy, aby taka osoba badała się 2 razy do roku.
1: No właśnie, jak wygląda takie badanie?
2: No właśnie, wszyscy tak boją się, co to jest za badanie. To badanie jest nieinwazyjne. Przychodzimy do lekarza i lekarz dermatolog ma taki swój internistyczny stetoskop, który nazywa się dermatoskopem. To jest szkiełko,

0: Czyli cały czas badanie profilaktyczne raz w roku i tutaj nic się więcej nie zmienia.
1: Ale jeśli pacjent na przykład i tak chciałby takie znamie wyciąć?
0: To oczywiście je wycinamy. Każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza, więc jeżeli mimo stwierdzenia, iż w dermatoskopii nie ma przesłanek, że takie znamie jest niebezpieczne, a pacjent ma obawy, to ja takie znamie wycinam. Oczywiście, że tak.

0: Dlatego w przypadku moich pacjentów, tacy pacjenci przychodzą do mnie co 3 miesiące.
1: Kiedy znamie powinno nas najbardziej zaniepokoić? Kiedy się pojawia, czy kiedy widzimy już na przykład jakąś czerwoną obwolutę?
0: I tak, i tak. Jeżeli chodzi o czerniaka, to najczęściej są to czerniaki de novo, tak? Czyli częściej występują one w znamieniu nowym niż w znamieniu, które było stare i one się zaczęło zmieniać. Ale to nie ma znaczenia. Wszystkie te czynniki powinny nas niepokoić. Jeżeli pojawiło nam się nowe znamie, jest to absolutny sygnał, zwłaszcza kiedy mamy więcej niż 40 lat. Ja zawsze mówię moim pacjentom, jeżeli jesteśmy powyżej 40 roku życia i zauważamy u siebie nowe znamie, jest to absolutnie zawsze czerwone światełko, które kieruje nas prosto do dermatologa. I to samo tyczy się znamienia, które zaczyna się zmieniać. Czerwona obwódka, powiększanie się zmiany, ale też regresja zmiany, czyli to, kiedy znamie zaczyna też zanikać. To również powinno nas niepokoić.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Wychowują liderów, którzy później zdobywają światowe parkiety. Trefl Sopot od wielu lat inwestuje w poszukiwanie, a następnie szkolenie młodych talentów. Skąd wiadomo, że właśnie to dziecko ma talent i jak wygląda życie młodego koszykarza? Posłuchajcie mojej rozmowy z Radosławem Soją z Trefla Sopot.
3: Dzień dobry wszystkim, Radosław Soja, asystent trenera Żana Tabaka, Trefl Sopot.
1: Od czego najlepiej rozpocząć swoją przygodę z koszykówką?
3: Myślę, że to chodzi o zaszczepienie pasji i generalnie oglądanie tych wszystkich sportowców na dużych arenach i myślę zdobywanie sukcesów i kierowanie swojej drogi właśnie poprzez sport do życia, bo uważam, że sport to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, czy też wyłanianie liderów, no i na końcu oczywiście tężyzna fizyczna.
1: No ale właśnie Sopot lubi wychowywać liderów, tak od maleńkości.
3: Zgadzam się, jest wielu zawodników wywodzących się z Sopotu, którzy grają na najwyższym poziomie i myślę, że to jest bardzo fajna droga, bo to też jest świetna promocja miasta i tego, w jaki sposób Sopot chce być pokazywany w Polsce.
1: A od czego najlepiej zacząć? Od tego, że zapisuje swoje dziecko na jakieś zajęcia, właśnie półkolonie? Jak to wygląda?
3: No tak, myślę, że najprościej to najlepiej pójść na mecz, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że dziecko złapie bakcyla, a później oczywiście trafić do klubu. Jest na pewno wiele różnych sekcji dla różnych kategorii wiekowych i to jest najfajniejsza droga, żeby zacząć.
1: Na początku jest to chyba taka trochę bardziej zabawa z piłką niż realne granie.
3: Nie, no zdecydowanie, bo to na początku myślę, że każdy rodzic i też każde dziecko musi mieć różne alternatywy, żeby znaleźć to, co jest najlepsze dla nich. Myślę, że koszykówka może być jednym z takich sportów ogólnorozwojowych, gdzie naprawdę można dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć i też myślę, że fizycznie się przygotować do życia.
1: A jaki jest wiek najlepszy do tego, żeby rozpocząć?
3: Ciężko powiedzieć w tej chwili. Myślę, że sekcje już naborowe różnych dyscyplin sięgają po dzieci w przedszkolach, na pewno w szkołach, no ale myślę, że tak w granicach czwartej klasy podstawowej.
1: No właśnie, ja pamiętam kiedyś takie zajęcia z przedszkolakami, takie maluszki, ta piłka prawie większa od nich.
3: No zdecydowanie, że tak, no to jest, to trzeba traktować jako zabawę i jeżeli dziecko faktycznie zakocha się w tym, to później po prostu kierować jego karierą w tym kierunku.
1: Jakie predyspozycje powinien mieć młody koszykarz?
3: Myślę, że na początku to każdy powinien spróbować, po prostu koszykówka to jest taka gra wielu różnych ról, że myślę, że każdy dla siebie może znaleźć miejsce. No wiadomo, każdy spojrzy i będzie mówił o koszykówce, że człowiek musi być wysoki, silny fizycznie, no ale gwiazdami największej światowej, powiedzmy NBA, są zawodnicy o nie jakichś tam super warunkach fizycznych, więc myślę, że dla każdego jest miejsce.
1: To nie jest tak, że na początku ważna jest ta psychika, zaangażowanie dziecka, to, że ono w ogóle chce?
3: Zdecydowanie. Myślę, że to jak przez całe życie trzeba znaleźć swoją pasję i po prostu podążać do celu i zdobywać kolejne szczebelki drabiny. I zgadzam się, no pasja to na pewno też wyróżnia te dzieci na tym początkowym etapie.
1: No właśnie, wspomniałam na początku, że Trefl wychował sporą grupę liderów. Jak wyglądała ta droga tych takich najlepszych koszykarzy? Oni zaczynali właśnie od małych dzieci?
3: Myślę, że większość z nich zaczynało oglądając popisy najlepszych zawodników, kiedy tutaj była dominacja Pomorza, jeżeli chodzi o koszykówkę w Polsce i większość z tych chłopaków na pewno przeszło tą drogę, że widzieli tych najlepszych ludzi i chcieli być tak jak oni. I faktycznie to już są małe dzieci gdzieś będące wokoło boiska, tak jak my organizujemy boisko dla małych dzieci podczas naszych spotkań. No i później właśnie trafiają do klubów. chcą

0: Muszę, tak powiem, udoskonalać swoją technikę i też pasję.
1: W ogóle mam wrażenie, że Trefl jest takim miejscem, gdzie można spotkać dużo młodych osób, które potem wyfruwają z tego sopockiego gniazda gdzieś dalej.
0: Zgadzam się i uważam, że jest bardzo dużo młodych ludzi na naszych meczach. Bardzo się cieszymy, chcielibyśmy, żeby było jeszcze więcej, stąd też takie akcje jak ta tutaj w szkole numer 9, aktualnie gdzie się znajdujemy. No i faktycznie, no, to jest droga.
1: A po czym poznać takiego przyszłego lidera? On się wyróżnia na takich pierwszych zajęciach, już wie, ogarnia bardziej niż te inne dzieci?
0: Ja bym powiedział, że to już jest, jest to trochę gdzieś w wychowaniu, czy nie wiem jak to nazwać, może w genach, że po prostu próbujesz dominować we wszystkim co robisz i to jest taka część sportowca, to jest coś co wyróżnia sportowców od regularnych ludzi, że tak to nazwijmy. I faktycznie oni już na tych zajęciach próbują wygrać za wszelką cenę, próbują przechwytywać te piłki, próbują zdobywać kosze i łączą ludzi, też widać, że za nim podąża drużyna. Myślę, że to widać na każdym etapie.
1: Ale to nie jest sport indywidualistów.
0: Zdecydowanie nie jest to sport indywidualistów, na pewno uczy pracy w zespole, to na pewno i od zawsze się powtarza wśród trenerów, że jeden zawodnik nie wygra meczu, że to musi być praca zespołowa, aczkolwiek potrzebni są ludzie, którzy mają takiego zęba i tą werwę do tego, żeby ciągnąć zespół.
1: A kiedy podczas takich zajęć widzicie taki młody talent, próbujecie gdzieś zasugerować, podpowiedzieć, może zapiszcie na takie zajęcia, pójdź do takiej szkoły?
0: Pewnie, że tak. No, my patrzymy w przyszłość i wierzymy, że takie wyszukane perełki za jakiś czas trafią do zespołów juniorskich, będą walczyć na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie Mistrzostwa Polski, a następnie trafią do zespołów seniorów. W przyszłości, kto wie, może i kadra Polski. Faktycznie tak jest.
1: Wybór szkoły też jest istotny?
0: Sugerowałbym szkoły o profilu koszykarskim, gdzie faktycznie trenerzy są stricte skupieni na koszykówce i wiedzą w jaki sposób pracować, jak rozwijać indywidualną technikę i wiedzą też jak zachęcać tych ludzi do większej pracy.
1: Na początku

0: piłkarskim, gdzie faktycznie trenerzy są stricte skupieni na koszykówce i wiedzą, w jaki sposób pracować, jak rozwijać indywidualną technikę i wiedzą też, jak zachęcać tych ludzi do większej pracy.
1: Na początku

0: oznacza na weekend.
1: No właśnie, to jest spore wyzwanie dla młodego człowieka, który gdzieś tam jeszcze się kształtuje.
0: Jest to spore wyzwanie, ale kto jak nie młody człowiek będzie miał tyle energii, żeby to wytrzymać? No zdecydowanie, to mówię, że to dużo zależy od pasji i takiej miłości, bo wiadomo, jeżeli coś nam faktycznie leży i chcemy to robić, to dużo przyjemniej się to wykonuje.
1: A ile zależy od sztabu trenera takiej opieki, że ktoś ma chwilę zwątpienia, właśnie to nie dla mnie, ja chciałbym pójść z moimi kolegami, nie wiem, na imprezę, nie iść na 10. trening w tym tygodniu?
0: No pewnie, no świat daje tyle teraz alternatyw, że to faktycznie ciężko tak to wszystko pogodzić, ale wydaje mi się, że to jest taka wewnętrzna chęć rywalizacji, wygrywania, satysfakcji, którą z tego bierzesz, no i radości, którą ci to daje. Myślę, że to też trener musi w jakiś sposób podsycać, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku i ten młody zawodnik musi widzieć, że osiąga jakieś tam kolejne cele, które go faktycznie przybliżają do tej kariery, o której marzy.
1: Trener jest takim trochę rodzicem, poklepie po plecach?
0: Trener to z jednej strony musi poklepać po plecach, a z drugiej strony musi wyegzekwować i faktycznie nakierować, żeby robić rzeczy w taki sposób, w jaki powinny być robione, więc to nie zawsze jest takie bardzo miłe, ale faktycznie też generacja jest taka, że dużo się zmienia, że

0: ważniejsi niż trener.
1: No ale to się wszędzie zdarza. To myślę, że to jest normalna rzecz jak w życiu i to faktycznie trzeba usiąść, porozmawiać, znaleźć jakiś kompromis, żeby to wszystko szło w właściwym kierunku.
0: A jak to wygląda w Treflu właśnie, te początki, kiedy jest mały chłopiec, tak? On trafia tutaj do was, przychodzi na te treningi. Jak wygląda ta droga jego?
1: No na pewno trzeba sprawdzić jego walory. Na pewno trzeba też mniej więcej już wiedzieć, do jakiej pozycji go przypasować, w jakim kierunku z nim pracować, no bo to koszykówka, tak jak mówię, jest 5 osób na parkiecie, plus kolejnych 7 na ławce. Każdy ma swoje zadania do wykonania i myślę, że po prostu trzeba nakierować zawodnika w odpowiednim kierunku, żeby też nie tracić czasu, uczyć go czegoś, co mu nie będzie przydatne w przyszłości. I myślę, że to jest bardzo indywidualne podejście. Mamy doświadczonych trenerów, którzy faktycznie są dobrzy w swoim zawodzie i ci ludzie po prostu pomagają tym młodym zawodnikom. No jak w współczesnym świecie, myślę, że głowa jest bardzo ważna i to jest takie budowanie charakteru i cały czas stawanie się lepszym, budowanie też swojego ego, swojej pewności siebie i to wszystko idzie w jednym kierunku. Jeżeli czujesz się dobrze, widzisz postęp, to na pewno dużo łatwiej się rywalizuje z zawodnikami. Ja to też widzę na przykładzie zespołu seniorskiego, że jeżeli dobrze trenujemy, mocno trenujemy, widać, że jest mocny trening, zawodnicy dobrze się czują, to potem się przekłada na spotkania i to tylko buduje. Tak? To jest, wygrywasz jeden mecz, wygrywasz drugi mecz, trzeci mecz i za każdym wygranym meczem czujesz się coraz pewniej i ta gra ci sprawia coraz więcej radości, no bo my tu wszyscy sportowcy próbujemy wygrać, więc to o to w tym chodzi.
0: To nie jest tak, że potem się trochę przyzwyczajamy do tej idealnej sytuacji, kiedy wszystkie mecze są wygrane i gdzieś tak osiadamy na laurach?
1: Nie, no zdecydowanie. Tym bardziej, że jak wygrywasz wszystkie mecze, to wiadomo, że wszyscy są na polowaniu i próbują z tą wygrać. No to, ale to też, mówię, chęć i część tej rywalizacji. Myślę, że to jest właśnie to, o czym rozmawiałeś na początku. Ten charakter, który gdzieś musi być. No musisz mieć taki charakter, że chcesz wygrywać, dominować. To cię pcha do przodu.
0: A co w przypadku dzieci, które spełniają ambicje rodziców? Tata chciał być koszykarzem, nie pykło, więc syn tutaj jest, że tak powiem, ciśnięty, żeby grać, żeby pokazywać się na boisku, a nie wiem, on by wolał tańczyć.
1: To jest bardzo ciężkie pytanie i uważam, że myślę, że to wszystko jest indywidualne podejście. To wiadomo, że rodzic zna swoje dziecko najlepiej, wie, co od niego oczekiwać. Jest wiele historii takich, że faktycznie to dziecko było przez cały czas tam w ciężkim reżimie treningowym i nie miało czasu na inne rzeczy, po czym zostawało światowym sportowcem czy światowym aktorem i tylko i wyłącznie dziękowało swoim rodzicom za to. Także myślę, że to jest indywidualne podejście i to już muszą rodzice z dziećmi zdecydować.
0: Ale waszą rolą też jest czasami podpowiedzieć, droga mamo, drogi tato, ten syn nie czuje się tu dobrze.
1: To zdecydowanie tak. Myślę, że czasami jest tak, że po prostu, tak jak pani mówi, no, nie odpowiada ani dyscyplina, albo to, co robi dziecko i myślę, że mogłoby skierować swoją energię w innym kierunku i na pewno trzeba takie sugestie dawać. No. My próbujemy być wśród ludzi, którzy faktycznie mają tą samą pasję i idą w tym samym kierunku. Nie, no jest to ogromna duma, ale powiem tak, że nie tylko w seniorskiej drużynie, ale każdy taki mały postęp, jeżeli widzisz człowieka i widzisz tą pracę wykonaną, to bardzo cieszy i bardzo buduje i też myślę, że dlatego jesteśmy w tej dyscyplinie, w tej koszykówce i chcemy faktycznie widzieć postęp.
0: A były przypadki takich trochę weteranów pracy, którzy na początku, no, nie pasowali tutaj, ale jednak swoją ciężką pracą doszli do tego, żeby występować na dużych parkietach.
1: Pewnie, takich ludzi się najbardziej docenia. Wiemy, że oni będą, oddadzą wszystko, co mogą, żeby po prostu spełnić swoje marzenia i trzeba ich doceniać, trzeba ich wspierać i czasami faktycznie trzeba więcej czasu i empatii do tego wszystkiego, co robią, pewnie.
0: A gdy spotykacie się z takimi małymi dziećmi, one mówią na przykład, jakich mają idoli, gdzie chciałyby grać, nie wiem, oglądają NBA?
1: Ja to lubię generalnie zacząć taką rozmowę z zawodnikami właśnie, jakich mają idoli, bo to też widać, jaki mają kierunek, jakie mają cele i dokąd zmierzają. Fajnie obserwować i fajnie też zaszczepiać, żeby oglądali, chcieli oglądać najlepszych i do nich, że tak powiem, równać.
0: To jest też fajne, że Trefl Sopot wychodzi do tej takiej szerszej publiczności, żeby po prostu pokochać koszykówkę z trybun.
1: Tak jak już wspomnieliśmy, że to myślę, że to jest taka pierwsza droga, żeby zobaczyć i chcieć być tak jak ci zawodnicy, którzy są faktycznie teraz

0: seniorskim poziomie. I to na pewno jest droga i myślę, że to jest najlepsza droga, bo to jednak przychodzisz, poznajesz nowych ludzi, koszykówka, generalnie sport jest taki, że poznajesz bardzo dużych ludzi, masz wielu przyjaciół z tego i myślę, że tak to się zaczyna, że tu zaczynasz, poznajesz przyjaciela jakiegoś, razem wspólnie idziecie na mecz i jakoś tą pasją kultywujecie.
1: To jest tak, że koszykówką da się zarazić?
0: Zdecydowanie, tak. Mam mnóstwo osób, które są zarażone koszykówką i faktycznie, no... To jest droga.
1: A pana pierwszy mecz, taki, który się oglądało z trybun?
0: Ja pamiętam, tak jak mam wspomnieć, to tato mnie zabrał do Wałbrzycha na mecz ekstraklasy, jeszcze w Górnik Wałbrzych był w ekstraklasie i to było dla mnie niesamowite przeżycie. Pierwszy raz widziałem amerykańskiego zawodnika, w ogóle sama atmosfera tego wszystkiego. Bardzo mi o to wspominam i na pewno miało to duży wpływ na to, co robię teraz.
2: Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na zwiedzających czeka wyjątkowa atrakcja. Okręt podwodny Sokół. To jedyny taki okręt w Polsce, który można zwiedzać od środka, a jego autentyczność robi ogromne wrażenie. Okręt był trzecim sokołem w historii polskiej marynarki wojennej i spadkobiercą zaszczytnych tradycji jednego z najsłynniejszych okrętów podwodnych II wojny światowej. Do jego podstawowych zadań należała obrona, ochrona oraz patrolowanie polskiego wybrzeża. W czasie 16 lat służby dla naszego kraju uczestniczył on w wielu międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Baltops, Pasex, Donex, a także w manewrach sił odpowiedzialności NATO. Został on starannie otworzony w takim stanie, w jakim wyglądał w trakcie swojej służby, dzięki konsultacjom z byłymi członkami załogi oraz dowódcami. Wnętrze tego okrętu zachowało wiele oryginalnych elementów, takich jak sztućce, filiżanki, nawet dzieła sztuki, które były na pokładzie. To dosyć niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę życia na okręcie podwodnym. Raz ze mną jest Agnieszka Lewandowska z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Więc moje pierwsze pytanie, dlaczego Sokół jest taki wyjątkowy?
4: W tym momencie Sokół już ma, gdyby, może być trzecią narodowość. Został zbudowany w stoczni niemieckiej, czyli jest to klasyczne, byśmy powiedzieli, Das Boot, czyli mamy U-Bota. Ale został zbudowany na zamówienie norweskiej marynarki wojennej dla Norwegów. Oni zamówili w sumie 15 tego typu okrętów. Są to okręty typu Koben właśnie. I po odsłużeniu swoich lat w służbie Norwegii, one zostały przekazane nam jako Polsce. I na przykład tutaj nasz obecny ORP Sokół w czerwcu 2002 roku wszedł do służby już pod polską biało-czerwoną banderą i u nas wysłużył kolejnych 16 lat. To, co rozmawialiśmy z ludźmi z załogą, która pływała na tych okrętach, oni je bardzo polubili. Są to na pewno okręty sprawdzone, dobre. Mimo że okręty już do nas trafiły z pewną wysługą lat, no bo one już u Norwegów pływały tam około 30 lat, to jednak zanim one do nas trafiły, one już w Norwegii trafiły do stoczni i tam przeszły bardzo, bardzo gruntowną przebudowę. Także jak one trafiły do nas, one były w naprawdę dobrym stanie. Także to były dobre okręty i tak jak mówiłam, służyły nam bardzo dobrze.
3: Sokół był remontowany przez dosyć długi okres czasu. Co podczas prac odnowiono?
4: Znaczy, prace troszkę się przeciągnęły i mamy tego świadomość. Wiemy, że wiele osób bardzo czekało na to otworzenie Sokoła i dawano nam to znać przy pomocy wszystkich mediów społecznościowych oraz telefonów. Także oczywiście, że mieliśmy świadomość, że był to bardzo wyczekiwany obiekt. Troszkę my się tak śmialiśmy, że troszkę taka zła chmura chyba zawisła na tym naszym biednym Kobenem, tutaj biednym Sokołem, ponieważ ledwo trafił do stoczni, wtedy wybuchła czas pandemii, wszystko było bardzo utrudnione i to też tam bardzo przyciągnęło ten czas pobytu w stoczni. W stoczni tak naprawdę okręt był też kompletnie tam. Zdarto z niego wszystko odnowiono, odmalowano. W stoczni też został, bo Osoby, które teraz będą zwiedzały Kobana, zauważą, że okręt jest naprawdę, naprawdę niewielki. On mierzy niecałe 50 metrów, szerokości ma niecałe 5 metrów, to jest malutki okręt. Także jak teraz zwiedzający, nasi goście będą zwiedzać ten okręt, my mamy dopuszczony limit wejścia turystów na pokład za jednym razem tylko 10 osób. I na pewno jak będziecie Państwo zwiedzać ten okręt, zrozumiecie skąd ten limit się wziął. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. A my musieliśmy w stoczni, przede wszystkim takie większe roboty, co były przygotowane, to musieliśmy usunąć jeden ze silników spalinowych, ponieważ przejście już ta sama końcówka przy rufie okrętu, tam gdzie są właśnie maszynownia, tam byłoby bardzo, bardzo ciężko turystom przejść. Także jeden silnik jest usunięty. Jest u nas w muzeum, jest wyeksponowany w innym miejscu, nie na okręcie, ale tutaj na ekspozycji zewnętrznej plenerowej u nas. I dodatkowo wiadomo było, że raczej nie możemy wpuszczać turystów od góry, tak jak wchodzili to marynarze, czy przez kiosk, czy przez to wyjście bardziej przy dziobie okrętu, i musieliśmy wyciąć takie, tutaj ludzie się śmieją, że to są drzwi jak w samolocie, coś w tym jest, faktycznie takie rozsuwane, eleganckie drzwi mamy boczne, także to robi wrażenie też. I no, przecięcie takiego kobena, wycięcie tego wszystkiego, to naprawdę nie jest łatwe, także to samo w sobie też zajęło nam trochę czasu. I tak przygotowany koben potem czekał na transport. Transport również nie było łatwy, no bo jednak przerzucić paręset ton to też nie jest tak łatwo. W dodatku była tutaj podwójna, bo była ścieżka zarówno morska, bo od stoczni marynarki wojennej tutaj do nas, do nabrzeża, gdzie teraz stoi błyskawica na stałe. No i potem jeszcze została ta droga lądowa. Także logistyka tego wszystkiego też zajęła czas. Poza tym wiadomo było, że ORP Soku już samodzielnie taki pocięty, wycięty, no nie da rady przepłynąć. Także on był na specjalnym pontonie holowany. Do tego potrzebowaliśmy naprawdę spokojnej wody, dobrej pogody. Na to też się czekało. Firma, która takie rzeczy robi, oni mają też inne zlecenia. Także jak nam na przykład pogoda weszła tutaj w paradę, mieliśmy ustalony jakiś konkretny dzień na to zadanie. Jeżeli nie pozwoli na to pogoda, nam ten dzień przepadał. Musieliśmy się z firmą umawiać od nowa, czekając znowu na pogodę. Dlatego naprawdę, jak się to wszystko tak zbierze razem, to wtedy łatwiej zrozumieć, dlaczego to się tak wszystko przeciągało. Po prostu przygotować do celów wystawienniczych tak olbrzymi obiekt nie jest łatwo. Jedna rzecz wypływa z drugiej, jednej nie można zrobić bez drugiej. Jak jedna się opóźnia, automatycznie oznacza, że 10 innych w jakiś sposób z nią powiązanych spraw również się opóźnia. I tego wszystkiego my doświadczyliśmy, także rozumiejąc zniecierpliwienie potencjalnej przyszłej widowni i zwiedzających i rozumiejąc skąd wypływa ich zainteresowanie, czasem już rozgoryczenie, czemu to tyle trwa, no my tutaj potoczyliśmy nasze takie ciche boje też swoją drogą.
3: Na szczęście już jest gotowy i właśnie wchodząc i zwiedzając, co turyści zwiedzający zobaczą?
4: Powiem tak, z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że wczoraj na otwarciu, jakie mieliśmy, oczywiście, że była zaproszonych dużo osób z byłej załogi tego okrętu oraz byli też marynarze z innych, bo w sumie do Polski przypłynęło, no powiedzmy, 4 okręty typu Koben i były też załogi z tych innych okrętów i no nic nas nie cieszy bardziej niż taki kciuk w górę od byłych marynarzy, dla których ten okręt był domem i jak oni wchodzili i no naprawdę docenili naszą pracę wystawienniczą, naszą pracę, naszych pracowników, muzealników, to była największa pochwała. Czyli mamy nadzieję, że to, czego Państwo możecie teraz oczekiwać po wejściu na ten okręt, to jest naprawdę doświadczenia tego, jak okręt wyglądał, jak wychodził w morze. Jak wyglądał okręt w okresie służby pod biało-czerwoną banderą. Na ile to było możliwe, staraliśmy się wszystko odtworzyć, zachować jak najwięcej rzeczy oryginalnych. Tutaj jakbym miała zacząć wymieniać ludzi, którym dziękujemy, to byśmy siedzieli do jutra, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo osób się zaangażowało. To otrzymaliśmy sporo pomocy z różnych stron. Również na przykład mapy z biura hydrograficznego nam dostarczono też, które pasowały do Kobana do tych czasów, kiedy on służył. I naprawdę tutaj właśnie od byłej załogi mnóstwo, tutaj właśnie Towarzystwo Okrętów Podwodnych przejść.

0: to wszystko naprawdę bardzo zagrało. I oczywiście no, przede wszystkim Marynarka Wojenna, wiadomo. Także to było naprawdę zgranie olbrzymiej liczby osób i bardzo dużo osób było zaangażowanych w pracę, którą mamy nadzieję już ukończyliśmy, chociaż przed nami jest oczywiście teraz dbanie o ten okręt, który jest u nas i pielęgnowanie go na najbliższe długie lata, mamy nadzieję.
1: A z takich, powiedzmy, obiektów, pomieszczeń, jakieś właśnie szczegóły?
0: Znaczy, jak Państwo wejdą, wchodzimy od dziobu, idziemy tylko jedną, jest jednokierunkowa trasa zwiedzania z racji właśnie ciasnoty na okręcie. Mówię, jeżeli Państwo odwiedzicie nas, to zrozumiecie w sekundę, o czym mówię. Na nim się naprawdę trudno wyminąć dwóm osobom. Jak sobie uświadomimy, że na okręcie z reguły służyło 20 paru chłopa, tak, marynarzy, to naprawdę można mieć podziw dla nich, jak oni tam wytrzymanie jej w tak dużej ilości przez tydzień, dwa, trzy tygodnie, jak wychodzili w morze. Także zaczynamy zwiedzanie od dziobu. Dziób to mamy przedział torpedowy. Wszystko jest pięknie odtworzone, dokładnie tak jak było. Jedna z torped z wyrzutni jest otwarta. Tam możecie Państwo zobaczyć replikę, zrobiliśmy specjalnie tyłu torpedy, czy tak jak to wyglądało w rzeczywistości, możecie Państwo zobaczyć. Następnie przechodzimy, są odtworzone koje. Zobaczycie, jak mało jest miejsca. Jak naprawdę, jeżeli sobie pomyślicie, że tych koi możecie policzyć sobie na palcach, ile ich jest i wziąć pod uwagę, że na okręcie jednorazowo było 21 osób, czy ponad 20 z reguły, no to już widać, że tam z tym spaniem to były tak zwane ciepłe koje, czyli jeden wstawał, drugi się kładł. Ciasnota na pewno robi duże wrażenie. Jak przechodzimy tam przez ten korytarz, na którym są koje, możecie Państwo zobaczyć pięknie odtworzone również mesę, czyli tam, gdzie marynarze jedli, spotykali się, spędzali jakieś tam wolne chwile. Mesę udało się nam bardzo też ładnie otworzyć, łącznie ze wszystkimi obrazkami, które były oryginalnie na ścianach. To wszystko jest odtworzone. Potem zapraszamy do kambuza, czyli kuchni okrętowej. Jeżeli zobaczycie, że na tak minimalnej przestrzeni, z tymi naprawdę tak mało miejsca, a tam kucharze dokonywali cudów i świetnie karmili tą 20-paroosobową załogę, tym bardziej rośnie wtedy podziw dla nich. W centralnie mamy kilka rzeczy naraz. Na pewno wszystkich przyciągnie peryskop, który jest dla Państwa dostępny, przez który można spojrzeć i zobaczyć sobie nasze morze, polskie morze. Zapraszamy. Jest bardzo fajnie, również udało nam się odtworzyć stację, taki kącik, w którym stał nawigator i pracował. Na pewno wrażenie robią zawsze stare głębokości. To wszystkich przyciąga i bardzo proszę, niech przyciąga. Również tam jest kącik, który służył, w którym głównie tam pracował mechanik okrętowy, gdzie wyważał okręt, bo praca na okręcie mechanika jest ciągła matematyka, wyważanie, a to trochę w górę, a to trochę dół, tu musimy dodać wody, tu musimy odjąć wodę, a tu ludzie piją wodę, a to trzeba ją uzupełnić, także i to widać. To widać po tej mieszaninie rur, które wyglądają w pewnym kącie jak spaghetti absolutne. Jak pójdziemy dalej takim bardzo wąskim korytarzem, to sobie musimy uświadomić, że ten wąziutki korytarz, przez który z takim trudem przechodzimy, to było miejsce pracy elektryka. I on obsługiwał te wszystkie pokrętła, które mamy po lewej i prawej stronie tego korytarza. Na korytarzu też mamy dwie kabiny. Kabinę hydroakustyka, a potem też kabinę radiową. Hydroakustyka, kabinę udało nam się też w miarę fajnie odtworzyć, można tam zajrzeć. Radiową jeszcze zbieramy, być może z czasem uda się dla Państwa ją też otworzyć. Potem na pewno wszystkich bardzo przyciągnie toaleta, która jest bardzo interesująca. Na pewno nie jeden z większych panów się zastanowi, jaką by tam miał się zmieścić. Powiem tak, że załoganci mieli podobne problemy. To jest naprawdę wszystko strasznie malutkie, strasznie wąziutkie. No i wtedy przechodzimy już na sam koniec do części bliżej rufowej. I tam jest, mamy całą siłownię okrętową, gdzie Państwo zobaczą wszystkie generatory, właśnie silnik. Jeden z silników spalinowych nadal tam jest, drugi jest u nas na ekspozycji i potem zobaczą Państwo ten główny silnik elektryczny. Na nim zobaczycie Państwo niespodziankę, czyli kogoś tam śpiącego. I jak się okazało, faktycznie była to najlepsza miejscówka na okręcie, bo tam było najwięcej miejsca, była cisza i spokój, no bo silniki elektryczne są cichutkie. Spalinowe się wychodziły tylko jak ładowały baterie, akumulatory. Potem się je wyłączało, przechodziło się na silniki elektryczne, które są cichutkie i tam faktycznie było

0: Najprzyjemniej, jak się to porówna na przykład z kabiną jedyną, jaka jest, z kabiną dowódcy okrętu, jaka ona jest mała, to faktycznie no, ten główny mechanik, który spał na tym silniku, miał chyba lepsze warunki niż dowódca czasami. Także na pewno doznanie jest nie do pobicia. Określiliśmy czas przebywania takiego zwiedzania na okręcie do 15 minut. Już mamy takie informacje, że niektórzy ludzie by chcieli więcej czasu spędzić. Mówią, że czemu tak mało, ale ja przypominam, to jest malutki okręt. Proszę mi wierzyć, naprawdę mieliśmy wiele takich prób i grup przejść i te 15 minut jest naprawdę na tyle dużo czasu, że Państwo spokojnie, powolutku przechodzą ten okręt, rozglądając się na boki, wszystko dokładnie sobie oglądając, naprawdę porządnie przez ten czas zwiedzicie.
1: SK2. Magazyn lokalny.
2: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Śladami setek kobiet przez Gdańsk. Dzięki Instytutowi Kultury Miejskiej realizowany jest projekt Metropolitanka. Inicjatywa przywracająca pamięć o kobietach w historii miasta i regionu. Pokazuje ich losy w miejscach, gdzie żyły, pracowały i działały, podczas spacerów, wystaw czy słuchowisk. Dzięki niej można spojrzeć na miasto z innej kobiecej perspektywy, często pomijanej w tradycyjnych opowieściach. Wraz ze mną jest dziś współtwórczynia tej inicjatywy, Anna Zielińska oraz aktualna koordynatorka projektu Agnieszka Salamądry. Czym w Waszych słowach jest projekt Metropolitanka?
3: Trzeba by się cofnąć do 2011 roku, kiedy Gdańsk przygotowywał się do zdobycia miana Stolicy Kultury 2016. I wtedy miały miejsce różne inicjatywy, które właśnie jakby miały nam zapewnić wtedy też zwycięstwo. I jedną z tych inicjatyw była właśnie Metropolitanka. Nazwa powstała tak dość spontanicznie, bo celem było ukazanie historii kobiet, upamiętnienie ich z terenu metropolii, czyli Gdańsk, Gdynia, Sopot ogólnie. Tak, chcieliśmy, żeby to było tak bardziej lokalnie i żeby się każdy mógł też zidentyfikować, nie tylko Gdańsk, stąd nazwa. I na początku właśnie to był taki projekt pod ten konkurs, którego Gdańsk nie wygrał ostatecznie, ale później właśnie tamtejsze Biuro Kultury zamieniło się w Instytut Kultury Miejskiej. Postanowiono, że temat jest tak ciekawy, że będzie kontynuowany i pierwsze osoby, które właśnie wymyśliły nazwę i cały koncept, to Ania Miller, Marta Tymińska, Ania Urbańczyk, Kasia Gumowska. I to był pomysł na to, żeby pokazać właśnie metropolię, miasto z perspektywy kobiet, a ponieważ na przykład Gdańsk bardzo mocno kojarzy się ze stocznią, to nasza uwaga została skupiona na kobietach ze stoczni, pracownicach ze stoczni, bo to było takie dla nas też ciekawe, tym bardziej, że na początku, jakby się kogokolwiek zapytał, kto pracuje na stoczni, to raczej nikt nie powie pierwsze co, że kobieta, a okazuje się, że kobiet było bardzo dużo i pełniły bardzo różne role i zawody. No i od tego się zaczęło. Po drodze były różne warsztaty, też między innymi z Fundacją Przestrzeń Kobiet, podczas których też dołączyły inne osoby zainteresowane takimi działaniami, między innymi ja. No i zaczęłyśmy szukać naszych rozmówczyń. Na początku to były babcie naszych koleżanek, sąsiadki. Trochę się to rozeszło i zaczęłyśmy rozmawiać z paniami, które pracowały na stoczni. Tych rozmów było bardzo dużo. I wkrótce powstały trasy subiektywne oprowadzania po stoczni gdańskiej szlakiem kobiet. Na początku były trzy. Szlak pracownic, izolatorek, spawaczek, suwnicowych. Potem był szlak kobiet działaczy strajkowych, czyli kobiet związanych z działaniami podczas strajku sierpniowego w 1980 roku, czyli między innymi Aliną Pinkowską, Marylą Płońską, Anną Walentynowicz i wieloma innymi. No i była jeszcze też trasa artystek, bo Gdańska Stocznia też była kojarzona z działaniami artystycznymi już w latach 90. i później. W związku z tym też jakby to naturalnie wypłynęło. Więc takie były początki.
4: Tak, a obecnie projekt Metropolitanka jest kontynuowany przez Instytut Kultury Miejskiej.

0: Polskiej. Stało się tak ze względu również na to, że ten czas trwania projektu to jest już maraton po prostu, tyle lat, więc staramy się to wesprzeć jako instytucja. Też ze względu na to, żeby archiwizować i żeby nie dopuścić do tego, żeby informacje, które zostały zebrane w projekcie, te wywiady, te wspomnienia, żeby one gdzieś zaginęły, bo niestety tak często się zdarza, że gdzieś kończy się opłata za stronę i nagle razem ze stroną giną też te opowieści, te informacje. Także działamy w IKM-ie, organizujemy spacery. W tym roku dołączyły do spacerów nowe przewodniczki, zorganizowaliśmy szkolenie, także dołączyły do nas nowe osoby, co przekłada się na nowe spacery, świeże historie.
1: Czy właśnie ten projekt skupia się tylko na terenie stoczni, czy działa również w innych obszarach miasta?
2: Nie, no jest coś więcej, bo my się też czasami tak określaliśmy jako trochę jak grupa taka społeczna, oddolne inicjatywy, tutaj te działania były wielokrotne, no ta stocznia jest jakby w naszym centrum, ale na przykład w 2014-2015 roku powstały Trasy Kobiet po głównym i starym mieście w Gdańsku i tam na przykład opowiadamy o działaczkach polonijnych z okresu Wolnego Miasta Gdańska oraz z okresu jeszcze zaboru oraz o takich postaciach jeszcze niezwiązane ze stocznią, ale których biografie nas zaintrygowały, zainteresowały i takie trasy też są i też Instytut Kultury Miejskiej może taki spacer zorganizować. Też właśnie w ramach szkolenia przeprowadzenia w tym roku też nowe przewodniczki też dołączyły do tego typu trasy. No to też jest związane z takimi zainteresowaniami też osób, które są akurat tak związane i aktualnie działające w metropolitance. Ja jestem ze kształcenia historyczką i dla mnie na przykład lubiłam grzebać dalej trochę w tej historii i szukałam tych postaci. A potem w 2018 roku zdobyłyśmy też grant, w ramach którego powstało 100 kobiet na stulecie praw wyborczych kobiet i stworzyłyśmy bazę pomorzanek, która znajduje się na naszej stronie www.metropolitanka.ikm.gda.pl.
0: W zeszłym roku też w ramach Metropolitanki zorganizowałyśmy wespół jeszcze z Anną Miller Festiwal Gdańskich Historii, gdzie nie tylko podsumowałyśmy, co do tej pory się wydarzyło w projekcie, ale rozmawiałyśmy ogólnie o roli kobiet w tworzeniu kultury, historii, czy w ogóle naszego miasta i tego, czy są doceniane, zauważane. Jest kwestia też takiego lobbowania, albo w każdym razie tego, żeby kobiety pojawiały się w przestrzeni miejskiej, żeby były doceniane, na przykład nazywane ich nazwiskami ulice czy tramwaje, czym zajmowała się właśnie Ania, tym, żeby to dokonanie kobiet nie tylko ze Stoczni Gdańskiej, ale z całej historii naszej metropolii były w przestrzeni publicznej widoczne.
2: Tam są przeróżne postaci i to czasami tak naprawdę ta baza mogłaby być dużo większa, ale po prostu zwyczajnie brakuje nam też czasu i trochę funduszy, żeby ją rozbudowywać, bo tych postaci jest ogrom. Na ten moment znajduje się tam ponad 112-115 biogramów. Jeszcze 4 lata temu dołożyłyśmy tam 10 kobiet Żydówek i to powstało też w ramach kooperacji z Festiwalem Zbliżenia i te biogramy też tam są, to są też kobiety związane z Gdańskiem. Niektóre nasze bohaterki tylko w Gdańsku były przez chwilę, jak Agnieszka Osiecka, jej biogram też się u nas znajduje. Niektóre urodziły się tutaj i tutaj spędziły całe życie, niektóre przyjechały tutaj już do nas osobami dorosłymi. Jest tam szerokie spektrum postaci, są i naukowczynie, i sportowczynie, i lekarki, nauczycielki, działaczki społeczne, polityczki, więc aktorki. Początkowy wybór był taki dość subiektywny, to były też te osoby, które nam się gdzieś tam naturalnie jakoś nasunęły i tak dalej, ale tych kobiet, które zasługują na swoje biogramy, jest naprawdę dużo, dużo więcej.
1: Już parę razy w naszej rozmowie się powtórzyło to

0: słowo, co dokładnie oznacza termin herstorie?
1: To, żeby było też jasne, myśmy tego nie wymyśliły. To jest termin, który funkcjonuje już od bardzo wielu lat. Jest on, to jest taki termin w dyskursie do słowa historia, her story, her z angielskiego jej opowieść. Chodziło nam też o to, że w takiej ogólnej historii podręcznikowej tych kobiet nieco brakuje, a jeżeli są przedstawione, to są przedstawione w kontekście ubioru albo jako czyjaś żona czy matka. Chciałyśmy pokazać też, że tych kobiet było dużo więcej, tylko po prostu może one tak się nie do końca parły na te afisze i że kobiety były, działały i wiele im też zawdzięczamy. I stąd ten termin herstoria, który też generalnie bardzo lubimy.
2: Tak, i staramy się go też oswajać odrobinę naszym odbiorcom, bo często się spotykamy z takim oporem. Myślę, że on nie jest spowodowany samym słowem herstoria, tylko tym, że jest to anglicyzm, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy się zgodzisz, Aniu, że nie znalazłyśmy słowa w języku polskim, który by tak dobrze oddawał ten sens pomijania tej właśnie zapomnianej połowy dziejów.
1: Znaczy, ja bardzo lubię w ogóle to słowo i też wszystkie chyba wierzymy w to, że słowa mają znaczenie, mają moc. Dlatego też w naszych narracjach używamy feminatywów, które też wiem, że rozpalają niektórych do czerwoności. To też nie jest nasz wymysł. One były, są i będą. I chcemy oddać się kobietom ich sprawczość poprzez właśnie używania terminu herstoria czy feminatywów. I totalnie zgadzam się z tym, co powiedziała Agnieszka.
2: Tak, myślę, że to nie jest może coś, co funkcjonuje w naszej pamięci na co dzień, ale jednak zjawisko, kiedy kobiety na przykład wydawały książki czy swoje prace pod męskimi pseudonimami albo przez swoich mężów, którzy również na przykład odbierali nagrody za dzieła stworzone przez kobiety, przez swoje żony, bo nie było to po prostu społecznie akceptowalne, żeby te kobiety zauważyć, żeby one tworzyły, żeby były doceniane za swoje osiągnięcia czy wynalazki, inne odkrycia. Staramy się jakby uświadamiać, że takie to miało miejsce w historii właśnie.
1: Dokładnie, na przykład taka Joanna Schopenhauer, że nie była wyłącznie matką Artura Schopenhauera, filozofa, ale była też kobietą o ogromnej inteligencji, literatką, pisarką, działaczką, organizatorką spotkań literackich, na których bywał nawet Goethe. I historię zapamiętają głównie jako matkę Artura, więc jakby też chcemy oddać tutaj jej głos, mając też na uwadze, że jednak jakby nie patrzył, nas kobiet jest 51% ogólnie w społeczeństwie, a w tej historii w podręcznikach jest nas tam raptem może 4%. Nie mamy też swoich patronek za dużo na ulicach, czy w przestrzeni miejskiej jakoś jesteśmy słabo widoczne, a więc chcemy tymi naszymi działaniami chociaż trochę to zmienić i pokazać też innym kobietom, mieszkańcom Gdańska, małym dziewczynkom,

też swoich patronek za dużo na ulicach, czy w przestrzeni miejskiej jakoś jesteśmy słabo widoczne. A więc chcemy tymi naszymi działaniami chociaż trochę to zmienić i pokazać też innym kobietom, mieszkańcom, mieszkankom Gdańska i małym dziewczynkom,

0: się czegoś dowiedzieć, czegoś usłyszeć, zmienić może też zdanie. I to jest też bardzo fajne, bo to często też prowadzi do dyskusji, do nowych poszukiwań często, do inspiracji.
1: Tak, też mi się wydaje, że ta wiedza się zmienia i nastawienie do obecności kobiet. Myślę, że też takie właśnie zjawiska jak wielka dyskusja nad feminatywami pokazuje, jak wiele osób jest zainteresowanych tematem, jak wiele osób chce właśnie zgłębiać to, jak mówienie o kobietach wpływa na to, jak kształtuje się tak naprawdę nasze społeczeństwo. Myślę, że jest coraz więcej osób, które ta herstoria właśnie interesuje. Myślę, że nawet wśród młodego pokolenia, które bierze te sprawy już za bardziej oczywiste niż myślę my, no, ta świadomość jest dużo większa.
0: Tak, i my nie robimy rewolucji, my nie zmieniamy historii, my ją uzupełniamy. My nie wymyślamy jej na nową, my ją tylko uzupełniamy o głosy, które były wcześniej niesłyszane.
2: Magazyn lokalny. Na co dzień zajmują się różnymi zadaniami ze zwierzętami w roli głównej, a także dbają o środowisko. Mowa o ekopatrolu w Gdyńskiej Straży Miejskiej. O swojej codziennej pracy, ale i o najciekawszych historiach związanych m.in. z łapaniem papugi czy jadowitego pająka opowiedział mi Leonard Wawrzyniak, kierownik ekopatrolu Straży Miejskiej w Gdyni.
3: Ekopatrol jest taką specjalną, wyspecjalizowaną jednostką Straży Miejskiej, która podejmuje wszystkie działania związane z ochroną zwierząt i ochroną środowiska. Więc są to wszystkie działania, które podejmujemy w stosunku do zwierząt, czyli są to wszystkie ranne, chore zwierzęta, zwierzęta trzymane w złych warunkach, zwierzęta, które uciekły komuś, zwierzęta, które dzikie, które wejdą komuś na posesję, na plac zabaw, jak na przykład dziki, oraz wszystkie te interwencje związane z ochroną środowiska, czyli nielegalne wysypiska śmieci.

0: jakiegoś innego pojemnika.
1: Przechodzimy do następnej historii z równie pewnie egzotycznym zwierzęciem.
0: Tak, dostaliśmy informację, że papuga przyleciała tutaj na statek ukraiński, a czy papuszka, dokładnie, bo także jest papuszka, więc no to byłem pewien, że pewnie jest to mała papuszka falista, ewentualnie nimfa, bo najczęściej takiej papugi są. Okazało się, to była afrykańska papuga Żako, duża szara papuga, która jeszcze do tego mówiła ludzkim głosem, więc była to też bardzo ciekawa interwencja. Czy ona mówiła dosyć tak niewyraźnie, mówiła: halo, dzień dobry, co robisz? O, takie właśnie słowa. Mieliśmy też na przykład zgłoszenie, pani zgłosiła nam, że po jej domu chodzi mały krokodyl, więc też było to ciekawe. Okazało się, to był gekon lamparci. Mieliśmy agamę brodatą, też śliczna duża jaszczurka, która wygrzewała się na chodniku. Nie wiadomo, czy komuś uciekła, czy coś innego się stało. Też taka interwencja, którą często też opowiadam, do nas przedzwonił mężczyzna, który powiedział, że w jego ogrodzie śpi duży chomik. Przyjechaliśmy, a to był borsuk. Innym razem pani zgłosiła, że mały kosmita biega po jej ogrodzie, a był to krab tęczowy. Innym razem pani też zgłosiła, że wychodzi rano do ogrodu i kogut po jej ogrodzie chodzi. Myśleliśmy, że pewnie może jakiś gatunek jakiegoś egzotycznego, jakiegoś ptaka pani nie rozróżniała. Faktycznie było to w Orłowie, nosie dochodzi sobie kogut. Skąd się wziął, nikt tego nie wie. Więc takich interwencji jest wiele. Nieraz są one takie śmieszne, bo nie wszyscy znają się na gatunkach zwierząt i mieliśmy na przykład zgłoszenie, że orzeł leży na tafli lodu w zbiorniku wodnym na Dąbrowie. Przyjechaliśmy, a to spała sobie kaczka, więc są nieraz takie naprawdę bardzo śmieszne. Albo też opamiętam, jedna pani zgłosiła, że po sklepie chodzi krzyżówka kaczki z orłem. No i też nie widzieliśmy, co to może być, a to była zwykła mewa.
1: Właśnie w przypadku pająków, czy w przypadku, nie wiem, jaszczurek, które no, mimo wszystko mogą uciekać, wyobrażam sobie ich schwytanie, ale jak przed chwilą słucham tej historii o papudze, jak to wygląda w przypadku ptaków, które no, w zasadzie mogą w każdej chwili odlecieć? Ich schwytanie pewnie też nie należy do najprostszych.
0: Tutaj głównie, jeżeli ptak wleci do jakiegoś pomieszczenia, do sklepu, do mieszkania, wtedy jest szansa, żeby go złapać, bo często otrzymuję zgłoszenie, że na drzewie siedzi papuga. No i w zasadzie no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo nawet jeżeli byśmy weszli na to drzewo lub byśmy poprosili straż pożarną, to ta papuga odleci, no i tutaj szanse na złapanie są w zasadzie zerowe.
1: Ale mimo wszystko ekwipunek, z którym jeździcie na interwencję, sprzęt, który posiadacie, też jest dosyć bogaty, można powiedzieć. Co tam się znajduje?
0: No, znajduje się tam wiele rzeczy, bo oprócz transporterów, chwytaków, klatek kennelowych, siatek do łapania właśnie ptaków, podbieraków, kamery, fotopłapek, drabiny, łopaty, szpadle, łomy, wkrętarki, no bo mamy po prostu wszystko, co może nagle nam być potrzebne, bo jadąc na interwencję, w ogóle zaczynając dzień, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, co nam się może przytrafić, bo oczywiście rano dostajemy jakiś tam wykaz interwencji, które planujemy oczywiście zrealizować, ale często jest tak, że idziemy w rejon i nagle dostajemy informację od dyżurnego: słuchajcie, jedźcie tam, dzieje się tam taka i taka sytuacja i musimy być na wszystko przygotowani.
1: No właśnie, jak często zdarzają się te interwencje ekopatrolu, które są, można powiedzieć, niecodziennie, no bo zdaj sobie sprawę, że zawsze się coś znajdzie, roboty na pewno wszędzie jest dużo, aczkolwiek no na pewno niecodziennie też jesteście wzywani do jakiegoś egzotycznego gatunku.
0: Egzotycznych tak, codziennie nie ma. Są takie jakby standardowe, czyli na przykład dziki wejdą na plac zabaw, na teren szkoły trzeba je wyprowadzić. Mamy informację, że gdzieś pies jest w złych warunkach trzymany, czy jakieś ranne zwierzę, sarna potrącona przez samochód, czy jakieś inne zwierzę. To są jakby takie standardowe. Natomiast te egzotyczne zwierzęta, one głównie latem. Wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy wszyscy mamy otwarte okna, kiedy niektóre zwierzęta wystawiane są na zewnątrz po to, żeby wygrzały się na słońcu lub żeby się przewietrzyły i wtedy dochodzi do ucieczek. Albo no niestety to jest takie bardzo smutne, kiedy zaczynają się wakacje, wiele osób wyjeżdża na wakacje, nie ma co zrobić ze zwierzęciem i wypuszcza je gdzieś, no, w cudzysłowie, na wolność, albo pozostawia w klatce i często tak mamy sytuację, że świnka, morska, królik jest gdzieś wystawiony w miejscu publicznym i jest napis: zaopiekuj się mną, coś takiego. W pergolach śmietnikowych, no to niestety często też ma miejsce.
1: Co się dzieje potem z tymi zwierzętami? Zakładam, że tu znowu w przypadku od gatunku pewnie różną drogą dalej to idzie.
0: Głównie to jest, popracujemy ze schroniskiem Ciapkowo, czyli no wszystkie będą psy, to w ogóle zwierzęta domowe tam są przewożone, to jest zwierzęta, które gdzieś tam są trzymane w domach i oni współpracują również z fundacjami takimi, które się specjalizują w określonych grupach grupach zwierząt, czyli na przykład są osobne fundacje od świnek morskich, od królików, od papug.
1: A w przypadku takich zwierząt, którymi się ciapkowo nie zaopiekuje, na przykład ranna sarna, to już nie jest zwierzę domowe.
0: To już nie jest zwierzę domowe i mamy tutaj lekarza weterynarii, który jest wyspecjalizowany

0: w leczeniu, w ratowaniu takich dzikich zwierząt typu właśnie sarna, jeleń, kuna, wiewiórka, lis. On już podejmuje decyzję. No czasami trzeba podać te zwierzę eutanazji, jeżeli jest już w takim stanie, że nie można mu pomóc, a jeżeli można, to on je ratuje i później wypuszczane są na wolność. Zawsze w tym samym miejscu, gdzie zostały znalezione.
1: To można powiedzieć, że tak naprawdę państwa pojazd też robi w pewny sposób za karetkę dla zwierząt i dowożone są do weterynarza. To jest na terenie Gdyni gdzieś?
0: Znaczy zawsze umawiamy się tutaj u nas na komendzie z lekarzem, że te zwierzę jest przez nas odławiane. Oczywiście w zależności jakie, no bo jeżeli jest to dorosły dziko, dyniec, no to nie jesteśmy w stanie go odłowić, wtedy musimy spotkać się już tam na miejscu. Czyli na przykład gdyby to był łoś, to też nie jesteśmy w stanie go na razie złożyć. Ale te wszystkie mniejsze zwierzęta, które jesteśmy w stanie odłowić, włożyć do transportera, to spotykamy się tutaj na komendzie i wtedy lekarz tutaj podejmuje decyzję albo czy podaje eutanazję, albo zabiera do siebie do lecznicy.
1: A w przypadku zwierząt, które, no tak jak chociażby pająki czy jaszczurki, które, no domyślam się, że do weterynarii żaby raczej nie trafiły, ale też do Ciapkowa również nie trafią.
0: Są dwie fundacje tutaj na terenie Trójmiasta, z którymi współpracujemy w Radzie i w Gdańsku i wtedy te zwierzęta tam są przekazywane.
1: Kiedyś taki mit krążył, że zwierzęta egzotyczne mogły się znaleźć w zoo czasami, jeżeli są znalezione. To jest nieprawda.
0: Nie, to jest nieprawda. No, ogród zoologiczny wypękał szwach, bo naprawdę nie miał co robić. I często też mamy takie zgłoszenia, że ktoś widzi lisa, który sobie chodzi gdzieś po mieście i dzwonią właśnie tutaj do nas mieszkańcy. Złapcie tego lisa, zawieźcie do zoo. No ale to takie możliwe nie ma, no bo ogród zoologiczny ma swoje zwierzęta i nie przyjmuje zwierząt z zewnątrz.
1: Czy w ogóle zdarzają się takie sytuacje poza już jakimiś ekstremami, o których tutaj pan mówił, pająk na dachu Urzędu Miasta, gdzie musicie współpracować z innymi służbami? Czy to właśnie straż pożarna, czy to czasem policja, czy to może czasem jeszcze jakieś inne służby?
0: Tak, współpracujemy i to jest tak na zasadzie, że czasami my prosimy o pomoc, a czasami my jesteśmy proszeni. W sytuacjach, kiedy właśnie fundacja ma jakieś zgłoszenie, że zwierzęta są gdzieś w złych warunkach, wtedy my tutaj prowadzimy taką asystę, pomagamy lub my właśnie potrzebujemy czasami czy pomocy policji, czy właśnie straży pożarnej, czy nadleśnictwa, więc tutaj ta współpraca jest wszędzie i chętnie jest podejmowana. Była właśnie taka sytuacja, że na cmentarzu, gdzie była ceremonia pogrzebowa, była słychać odgłosy, no przypominające krzyk dziecka i okazało się, że do studzienki wpadł właśnie mały warchlak i tutaj straż pożarna tą informację pozyskała, pojechali na miejscu, no i tutaj nas prosili o pomoc, żeby to zwierzę odłowić.
1: Zajmujecie się również właśnie ochroną środowiska, w tym właśnie chociażby te fotopułapki, rozstawiania ich w lasach. Na czym polegają te zadania? Czym się różnią od zadań nadleśnictwa? Bo tutaj na przykład wiem, że też nadleśnictwo, straż leśna poszukuje na przykład kierowców, którzy wjeżdżają samochodami do lasów, czy wyrzucają tam śmieci.
0: My właśnie podobne zadania robimy. Często współpracujemy właśnie ze strażą leśną, gdzie nas proszą lub my ich prosimy. Są miejsca, gdzie intensywnie są wyrzucane odpady gdzieś komunalne. Takie fotopapki montujemy i wiadomo, jeżeli przyjedzie samochód, tablicę rejestracyjną jesteśmy w stanie odczytać. Wtedy ten właściciel jest wzywany na komendę, ale też są sytuacje takie, że mamy właśnie tą fotopapkę i dostajemy MMS-em od razu informację, że jest właśnie pojazd w lesie i wtedy, jeżeli jesteśmy gdzieś w pobliżu, to jedziemy na miejsce i tego sprawcę na miejscu możemy ukarać.
1: Ale jednak zadań takich właśnie związanych z ochroną środowiska jest więcej, czy bardziej jednak związanych z ratowaniem zwierząt?
0: Od tak połowy wiosny do połowy jesieni tych interwencji zwierzęcych jest bardzo, bardzo dużo, a później jakby już takie to bardziej z ochroną środowiska, czyli głównie palenie odpadów. Tego jest bardzo dużo, czyli w sytuacji, kiedy przyjeżdżaliśmy na kontrolę paleniska i odnajdywaliśmy to, że w piecu faktycznie są palone jakieś niedozwolone substancje lub w magazynku na drewno czy węgiel też znajdują się pokrojone meble czy jakieś tam elementy parkietowe. Tych wykroczeń było dużo i w tej chwili faktycznie jakby świadomość mieszkańców jest coraz większa i tych wykroczeń jest mniej.
1: Jeszcze nawiążę do samochodu, nowego samochodu, który otrzymaliście państwo dosłownie na początku 2024 roku. Ten samochód wiadomo, że musi być przystosowany do zadań specjalnych. Jak on wygląda, czym się charakteryzuje, czym odróżnia się od klasycznego radiowozu Straży Miejskiej?
0: No po pierwsze jest to samochód terenowy. Podejmujemy interwencje w lasach, gdzie teren jest no, naprawdę bardzo różny i takim klasycznym, zwykłym osobowym samochodem po prostu nie jesteśmy w stanie tam wjechać. Mamy wyciągarkę, stosujemy, pomagając mieszkańcom, kierowcom, którzy gdzieś wjechali w miejsce takie, gdzie mają problem z wyjechaniem. W ogóle ten radiowóz nasz, który jest, to jest jedyny taki radiowóz w Polsce tego rodzaju, ponieważ był on robiony na nasze zamówienie. Tak, oczywiście pomieszczenie, w którym są przewożone te zwierzęta, jest wentylowane, jest tam odpowiednia temperatura taka, żeby ten komfort był większy, będzie można mieć tam 5-6 załóżmy

0: ptaków i dopiero wtedy za jednym razem pojechać do lekarza, więc tych interwencji będziemy z całą pewnością mogli więcej wykonać.
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura, zapraszam. O słabszych walczą jak lwice. Dziś poznacie historię Lions Club Gdańsk, najstarszego kobiecego klubu w Polsce. W jakie projekty angażują się te silne kobiety? Posłuchajcie.
3: Dzień dobry, Alicja Dudaniec, Lions Club Gdańsk Amber, prezydent obecnej kadencji, prezydent charter, prezydent, który zakładał klub.
2: Jak usłyszałam przed naszą rozmową, warto zrobić z nimi wywiad, bo robią wiele dobrego. I tak można was opisać? Że robicie wiele dobrego?
3: Nie wiem, czy można powiedzieć, że wiele dobrego, ale robimy rzeczywiście dobre rzeczy. Staramy się robić dobre rzeczy, staramy się pomagać, ponieważ hasło Lionsów jest We Serve. We Serve, czyli służymy. Więc służymy pomocą tym, którzy potrzebują.
2: Mhm. No lwy w Gdańsku mają szczególne znaczenie jeszcze.
3: Lwy w Gdańsku, tak. My jako klub mamy w swojej nazwie Amber, czyli bursztyn. Klub powstał jako pierwszy klub w Polsce Północnej kobiecy. Były kluby męskie, my jako kobiecy klub 25 lat temu żeśmy się zorganizowały. W październiku 1998 roku w pięknym dworze Artusa był nasz charter, czyli nasze ślubowanie tam składaliśmy. No i tak od tego czasu sobie działamy już 25 lat.
2: Mhm. Jak przeczytałam na waszej stronie, połączyła was potrzeba pomocy.
3: No generalnie tak, no są to panie, które zawsze chciały coś robić, no a wiadomo, że w grupie można robić więcej, prawda? Dlatego żeśmy się zorganizowały i tak sobie działamy te 25 lat, staramy się pomagać na tyle, na ile możemy, na ile nas stać, na ile nasi, że tak powiem, hojni darczyńcy również nas wspierają, bo jak wiadomo, jest to stowarzyszenie, które jest organizacją pozarządową, prawda? Nie mamy żadnych dotacji. Same musimy na to wszystko pozbierać najpierw środki, żeby potem z tych środków pomagać innym.
2: Mhm. No właśnie, a jak wyglądały te początki, kiedy usiadłyście i stwierdziłyście, zrobimy coś?
3: Nie, miałyśmy takiego wspaniałego naszego, jak to mówimy, ojca chrzestnego. Był to pan Alojz Bończa Tomaszewski, który już był w klubie Lionsów i on sobie pomyślał, że dobrze by było, żeby tutaj na terenie Trójmiasta był również klub kobiecy, bo wcześniej w klubach Lionsów byli tylko sami mężczyźni. No i tak sobie, że tak powiem, zapraszał różne panie z różnych środowisk i sama organizacja i przygotowania do powstania klubu, to powiem pani, że trwały 2 lata. Zanim doszło już do takiego, bym powiedziała, już konkretnego zaprzysiężenia i prawidłowego działania, tak? Bo to się związało później z KRS-em, z wszystkimi tymi sprawami, które muszą być załatwione. No i tak jakoś powoli i nasz, że tak powiem, ojciec chrzestny najpierw nam bardzo, bardzo pomagał, wspierał, pokazywał drogę. My też nie miałyśmy pojęcia w ogóle, na czym to wszystko polega. Wiedziałyśmy tylko, że chcemy coś robić, że chcemy coś pomagać, że chcemy gdzieś komuś, gdzieś, kto potrzebuje pomocy, być i coś dać.
2: Mhm. Ale jesteście kobietami z zupełnie różnych środowisk.
3: Z różnych. W naszym klubie są prawniczki, lekarze, architekci, no naprawdę cały przekrój zawodów, ale to jest bardzo dobre, ponieważ każda gdzieś ma jakieś swoje, że tak powiem, takie zaplecze zawodowe i wie gdzie i wie co zrobić. Tak, swoje kontakty. No i czasami, nie ukrywam, no tak jak na przykład lekarze, tak? Ponieważ generalnie nasza działalność skupia się na pomocy kobietom i dzieci. No bo prawda jest taka, że kobiety no chcą pomagać kobietom, prawda? Mhm. A jako kobiety to również są nam bliskie
2: dzieci. Tematy.
3: Więc jeżeli byłaby taka potrzeba, na przykład, że trzeba jakiś wywiad zrobić od strony medycznej, no to już koleżanka lekarka jechała, wywiad robiła, mówiła to potrzeba. Inna z kolei, jeżeli na przykład byśmy pomagały tam w przebudowie domu jakiegoś, no to już jechała architekt, też pomagała i tak działamy sobie.
2: Mhm. A pamiętacie tą pierwszą inicjatywę?

0: inicjatywę?
1: Wie pani, pierwsza inicjatywa generalnie była taka, że jest w Sobieszewie Dom Pomocy Społecznej dla Dziewcząt Niepełnosprawnych. Ten dom jest prowadzony przez siostry Palotynki i tam są same kobiety, kobiety niepełnosprawne. Tam jest 55 kobiet. I pierwszą naszą taką inicjatywą było, że pojedziemy tam na gwiazdkę. W październiku miałyśmy nasz czarter i myślimy sobie, no może coś trzeba zrobić na gwiazdkę. I żeśmy ufundowały tam takie różne paczki, prezenty dla tych kobiet i się tam wybrałyśmy właśnie przed samą gwiazdką, żeby tam wręczyć. I to był taki pierwsze nasze działanie. I od tego pierwszego działania mija 25 lat, jak cały czas mamy kontakt, cały czas się tam opiekujemy, jeździmy. W tej chwili to już jesteśmy mocno zaprzyjaźnione.
0: Po prostu stałyście się przyjaciółkami tego miejsca.
1: Tak, tak, tak. No tam jest nie tylko taka, bym powiedziała, pomoc typu materialnego, ale i nasza, że tak powiem, pomoc typu, że jesteśmy tam, tak?
0: Że dałyście zainteresowanie.
1: Że dajemy siebie, że dajemy serce, że dajemy ciepło. Organizujemy różne bale, Andrzejki, Jasełka, Dzień Wiosny, pierwszy dzień lata, także naprawdę, ja pani powiem, w takim domu te dziewczyny, jak my przyjeżdżamy, to co my jesteśmy dla nich? Mamy, ciocie, one się poprzytulają. Ja na początku, ja się przyznam, jak pierwszy raz pojechałam, ja przez 2 dni płakałam. Jak wróciłam do domu, Jezu, ja nie wytrzymam. Ale przełamałam to i no teraz to już tam jestem właściwie takim częstym gościem, bo jest mi to bardzo bliski dom. I powiem szczerze, że jak ja teraz tam jadę, ja nie zauważam żadnego kalectwa. Ja już w ogóle nie widzę, że one są niepełnosprawne. To człowiek zupełnie inaczej później do tego podchodzi. I czasami sobie tak myślę, że ludzie gonią za czymś. Są tacy, że nie widzą w koło, co się dzieje, prawda? Są skupieni na sobie. I myślę sobie tak, jakby takich zabrać tam, tych takich w tych długich płaszczach z tymi dużymi samochodami, ich tam przywieźć. Jakby tak popatrzyli, to może inaczej by zaczęli podchodzić do różnych spraw i do życia.
0: Mm-hmm. A to nie jest tak, że właśnie działając w takiej organizacji same nabieracie dystansu do życia, że zauważacie jego piękno?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Wie pani co, wśród moich różnych takich znajomych, którzy wiedzą, czym się zajmuję, czasami do mnie mówią, bo jeszcze przecież zawodowo też pracuję, prawda? Mimo, że już jestem na emeryturze, się przyznam. Ale mówią do mnie, po co ty to wszystko robisz? Za czym ty gonisz? Gdzie ty będziesz? Bo tak prawdę mówiąc, dla mnie doba to jest za krótka.
0: Zgadzam się.
1: Ma pani też to pewnie tak.
0: Tak.
1: Ale powiem pani, że prawda jest taka, że im człowiek ma więcej zajęć, tym jest lepiej zorganizowany.
0: Mm-hmm.
1: Ten czas mu się nie rozmywa między palcami, jak ja to mówię, prawda? Jak czasami trochę więcej mam jakiegoś czasu i tak usiądę, to już myślę, gdzie by lecieć, co by zrobić, gdzie zadzwonić, z czym zadziałać. O, i tak to wygląda, no. I zupełnie inaczej się patrzy na życie. My się cieszymy z każdego dnia. Ja codziennie dziękuję, że przeżyłam ten dzień. Że był piękny, że był dobry, że się z kimś spotkałam, że mogłam coś zrobić, że komuś gdzieś pomogłam. To jest naprawdę bardzo wielka wartość życia. Cieszyć się z każdego dnia. Ile jest markotentów, ile jest takich ludzi, którzy są niezadowoleni. No jest ta wrażliwość serca, prawda? Jest ta wrażliwość, jest ta taka, bym powiedziała, czułość, że człowiek czasami sobie myśli, Boże, czemu tak dużo jest takich różnych rzeczy, które doświadczają ludzi niedobrych, smutnych, złych. No ale tak jest skonstruowany świat i tak to wygląda i wiadomo, że my wszystkim nie pomożemy. Staramy się pomagać tym, którzy do nas się zwracają i też nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Bo prawda jest taka, że takich organizacji jest kilka na świecie. Są ludzie, którzy bardzo mocno pomagają. No ale tak jest na tym świecie, że jedni mają więcej, drudzy mają mniej.
0: Ale to się zmieniło na przestrzeni lat, bo jak zaczynałyście, to tych organizacji było niewiele. Teraz mamy całkiem sporo.
1: Wie pani co, ale też był inny system.
0: Aha.

0: Plus jest ponad 100 lat. Od 1917 roku na świecie, tak? Aha. Pierwszy w Stanach Zjednoczonych. U nas dopiero od 1989 roku powstał pierwszy klub Lionsów, więc ten ruch jest w Polsce młody, tak można powiedzieć.
1: Mhm. W waszym przypadku powiedzenie, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, nie pasuje.
0: Nie.
1: Kobiety się dogadują.
0: Tam, no tak, oczywiście, tym bardziej, że no, aż tak dużo to nas nie ma, bo w tej chwili w klubie jest 19 kobiet. Jak zaczynałyśmy, klub powstawał, było 21. Nie, to jest, każda ma jakieś, że tak powiem, swoje zainteresowania i wspólnie można więcej. Ja zawsze mówię, że w grupie zawsze można więcej zdziałać. No jedna osoba, jednej osobie trudno.
1: A można do was dołączyć?
0: No przyjęcie do klubu polega na tym, że do klubu się nie przychodzi, się nie zapisuje. Do klubu jest się, że tak powiem, zapraszanym i ma się tak zwaną osobę wprowadzającą. Czyli któraś z naszych koleżanek, która już jest w klubie, mówi: słuchaj, mam taką fajną dziewczynę, która chciałaby pomóc. I w ten czas zapraszamy taką panią do nas, jest się najpierw kandydatką, bo musimy zobaczyć, czy pani chce, czy pani się nadaje, czy pani się sprawdzi i ta pani musi zobaczyć, czy z nami jej po drodze. I w ten czas składa się ślubowanie i jest się członkiem klubu.
1: Mm-hmm. A w jaki sposób wyszukujecie osób, które potrzebują pomocy? Czy one się do was zgłaszają? Czy wy szukacie takich miejsc?
0: Bardzo dużo osób do nas się zgłasza, bardzo dużo, naprawdę. Dostajemy bardzo dużo takich listów z potrzebami różnymi. Piszą mamy dzieci niepełnosprawnych. Prowadziłyśmy też bardzo dużą taką akcję dla kobiet badań mamograficznych. To było w latach 2003-2007. Przebadałyśmy 6 tysięcy kobiet i to wszystko żeśmy finansowały, ale skupiłyśmy się na kobietach z tych terenów takich wiejskich tutaj. Wyszłyśmy w kontakt z gminami. Gmina przygotowywała nam listy pań. Gmina zapewniała dojazd, a my w akademii co sobotę 40 osób przyjeżdżało, 40 pań. I zawsze 2-3 koleżanki z klubu miały tam taki dyżur, żeby powiedzieć trochę o naszym klubie. I żeśmy w ten sposób przez te lata przebadały, mówię, 6 tysięcy kobiet. Z tego muszę pani powiedzieć, że 250 zostało uratowanych. Naprawdę.
1: No właśnie chciałam zapytać.
0: Zostało wykryte, w odpowiednim momencie została wykryta choroba, tak? I od razu zostały objęte opieką.
1: Mhm. Czyli tak naprawdę uratowałyście życie.
0: Życie, tak. Miałyśmy cudowną panią dr Solskrug, która w Akademii Onkologią się zajmuje i ona z nami cały czas współpracowała i cały czas potem już prowadziła te kobiety, tak, które były zdiagnozowane i pomagała, żeby wyjść z tego.
1: To są projekty na dużą skalę, ale chyba najbardziej łapią za serce te takie pojedyncze historie.
0: To w takich pojedynczych historiach, no chyba czasu by nam trochę tutaj zabrakło, bo sporo jednak. I pompy insulinowe, i wózek taki specjalny. Dziewczynka, która grała w tenisa, niepełnosprawna, potrzebowała taki wózek, który był robiony na miarę dla niej, tak? Ona rosła, to pani rozumie, to nie jest, że się kupi jeden wózek, tylko w momencie, kiedy ona że tak powiem dojrzewała, to już nowy wózek był potrzebny. Też żeśmy taki wózek. Opiekujemy się również talentami. Mamy wspaniałą młodzież, której fundujemy stypendia i którą prowadzimy, aż już teraz mamy takich, że są doktorami i pracują w Akademii Muzycznej. Również pani, która sama wychowywała 6 dzieci, w tym miała niepełnosprawne, no to kupujemy różny sprzęt, łóżka rehabilitacyjne. Poza tym pod naszą opieką również mamy hospicja. Hospicjum dla malutkich dzieci na Oksywiu, które jest. Tam ufundowałyśmy samochód, który służy paniom, które jeżdżą po tych terenach takich wiejskich, tak? Tak zwane hospicjum domowe. Poza tym tutaj to hospicjum w Sopocie wspieramy. Ono w różny sposób. No, na przykład kupiłyśmy kuchenkę do kuchni, ale to jest kuchenka profesjonalna.

0: taka dania, tylko specjalny ma, że tak powiem, wymogi, prawda?
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jest piękny i ma na to papiery. Pochodzący z Gdańska kociak wygrał wystawę światową w Norwegii i tym samym zyskał tytuł najpiękniejszego na świecie kota. Bacardi, bo tak nazywa się wybrany przez jury futrzak, przyciąga przede wszystkim swoimi dużymi, zielonymi oczami. A o swoim pupilu opowiedziała mi Joanna Kowalczyk i Pola Kowalczyk.
3: My dzisiaj o kotach i o najpiękniejszym kocie na świecie, który jak się okazuje jest z Gdańska i jest w waszym domu.
4: Zgadza się, tak, to jest kot Bacardi. Mieszka z nami od urodzenia. Jest to kocurek, który urodził się u nas w hodowli. Był czwartym, ostatnim, największym kociakiem w biocie.
5: Więc Bacardi przede wszystkim uwielbia zabawki, uwielbia mizianie i człowieka. Kontakt jak najbliższy, chyba 24 na dobę tak naprawdę.
4: Tak, Bacardi gdyby mógł, to zasobem największym, najlepszym Bacardiego jest człowiek, tak? Czyli jesteśmy my, jestem ja, potem chyba Pola, a na końcu reszta domowników. Generalnie uwielbia się przytulać, być na kolanach, śpi z nami pod kołdrą. Od sezonu zimowego latem już śpi na kołdrze, ale też najchętniej byłby z nami.
3: To w takim razie, jak wyglądały początki Bacardiego? On się urodził jako ostatni, no ale jednak jest numerem jeden.
4: Sama zastanawiałam się właśnie przy okazji tutaj naszego sukcesu, co sprawiło, że to właśnie Bacardi, ale on od razu skradł, od samego początku skradł moje serce. Takim kociakiem, troszeczkę spokojniejszym, może powolniejszym, na tle swojego rodzeństwa. Taka biedka trochę była, taki no...
5: Gdzieś tam z tyłu zawsze, ale nie oznaczało to, że z charakteru go nie pokochaliśmy, bo mimo, że może odstawał od trójki swojego rodzeństwa w zabawie i w gonitwach, to zawsze był pierwszy na kolanach do nas i to chyba skradło nasze serce.
3: Ale jak to się stało, że wybrałyście właśnie jego, żeby to on reprezentował was?
4: Generalnie we wszystkich rasach, także w rosyjskiej, niebieskiej, je oceniają standard rasy. Jest to fifowski standard, który określa, jak mają wyglądać kocie uszy, oczy, profil, futro, ogon. Wszystko jest dokładnie wymierzone i sklasyfikowane. I Bacardi doskonale odpowiadał temu standardowi, a dodatkowo ten jego charakter spokojny, bardzo mitusiński sprawiło to, że no musiał zostać z nami. Ja nie miałam możliwości takich no, uczuciowych, nie miałam możliwości, nie chciałam go oddać nikomu, wiedziałam, on musi zostać z nami. No i była to bardzo dobra decyzja, no bo mamy teraz taki sukces, aczkolwiek ja zawsze, od zawsze mówiłam do niego mój mistrz świata i ludzie patrzyli się na mnie troszeczkę z politowaniem, troszeczkę dziwnie, ale Bacardi zawsze był moim mistrzem świata.
3: A pamiętacie tę pierwszą wystawę?
5: Pamiętam pierwszy pokaz, był to pokaz halloweenowy, na którym już od razu Bacardi pokazał, że idealnie nadaje się właśnie do pokazywania siebie na wystawach i różnych pokazach, z charakteru przede wszystkim, bo to na wystawach dla nas jest najważniejsze. Nie stresował się, pokazywałyśmy go na klatce, jeżeli ktoś zdezynfekował oczywiście ręce, to mógł go pogłaskać, nie miał on z tym żadnego problemu.
3: No właśnie, bo taki kociak na takich wystawach, zawodach, on musi spełniać jakieś wymagania i musi lubić to wszystko, co dzieje się wokół niego.
5: Tak, dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ no, kot jest najważniejszy. Nie będziemy brać kota, który się denerwuje wystawami, podróżą samochodową na wystawy, no bo to od razu obniża jego odporność, choroby i tak dalej. Bacardi tutaj jest idealnym przykładem, można by powiedzieć, bo no, nie mieliśmy takiego problemu.
3: Czyli po prostu Bacardi pokochał błysk fleszy.
4: Można tak powiedzieć, tak, Bacardi, czyli dla mnie, jako właścicielki mamy Bacardiego, ważne jest jego zdrowie, żeby się nie stresował, żeby te wszystkie pokazy tak atrakcyjne dla publiczności nie były mocno stresujące dla Bacardiego, ponieważ nie każdy kot się do tego nadaje, żeby mógł być pokazywany szerszej publiczności.
3: A jak wyglądają takie lekcje przygotowania do takich wystaw w domu? No bo ty nad tym czuwasz.
5: Czuwa nad tym tak naprawdę cała nasza rodzina. Mam jeszcze starszego brata, tatę, którzy po prostu od pierwszych dni tak naprawdę dbamy o socjalizację tych naszych kociaków, co wpływa później na to, jak w dorosłym życiu radzą sobie z nowymi jakimiś czynnikami zewnętrznymi oraz stresem, więc praca i lekcje nad tym dobrym może socjalizacją zaczyna się już od momentu porodu kociaków.
3: Ale takie jakieś sztuczki, zabawy to też wchodzi w to?
5: Oczywiście, przeróżne zabawy, szczególnie takie hałaśliwe, można by powiedzieć, które

0: Na początku mogą się trochę bać, później się przyzwyczajają. Pozwala na to, że w dorosłym życiu mniej się będą stresować takimi nagłymi, nowymi dźwiękami. Tak samo właśnie na wystawach.
1: Czyli Bacardi no, jest już powiedzmy no, doświadczonym zawodnikiem.
2: Tak, Bacardi jest doświadczonym zawodnikiem i tak jak właśnie pani zadała pytanie, jak się przygotowuje do wystawy. Jeśli chodzi o wygląd, też mogę powiedzieć,

0: stresować, później się przyzwyczajają, pozwala na to, że w dorosłym życiu mniej się będą stresować takimi nagłymi, nowymi dźwiękami, tak samo właśnie na wystawach.
1: Czyli Bacardi no, jest już powiedzmy no, doświadczonym zawodnikiem.
2: Tak, Bacardi jest doświadczonym zawodnikiem i tak jak właśnie pani zadała pytanie, jak się przygotowuje do wystawy. Jeśli chodzi o wygląd, też mogę powiedzieć, ponieważ jest to kot krótkowłosy, w związku z powyższym nie wymaga jakiejś niesamowitej pielęgnacji, tak jak przy kotach długowłosych czy kotach bezwłosych, to też jest wyzwanie. A Bacardi po prostu zostaje dobrze wyczesany. Zdarzyło mi się go wykąpać. Raz może, natomiast to też jest dla kota niezbyt komfortowa sytuacja, więc staramy się tego unikać. Są to koty tak czyste, które same potrafią o siebie zadbać.
1: No właśnie, nasi słuchacze nie widzą Bacardiego, ale on ma podobno duże, piękne, zielone oczy.
2: Tak, ma duże, piękne, zielone oczy, które zmieniają się, podkreślają swoją intensywność w zależności od intensywności światła, ale są duże, migdałowate, tak jak w standardzie rasy. Ma przepiękne uszy, delikatnie rozstawione na boki, idealny profil, a futro to jest po prostu bajka. Ja codziennie go dotykam, to nie wierzę, że mam możliwość mieć takiego kota, tak? Po prostu do tej pory już jest tyle lat z nami. W ogóle koty rosyjskie, niebieskie mają przecudne takie atłasowe, jedwabne, mięciutkie futerko i no to jest poezja.
1: Na tych zawodach jak to wyglądało? Co było poszczególnie doceniane?
2: Na zawodach, na wystawach kotów fifowskich kot jest oceniane są jego, tak jak już powiedziałam, uszy, oczy, profil, ogon, bo też ogon może być gorszy albo lepszy, całe ciało, jego ekspresja i oczywiście futro. To jest specjalna tabelka z tymi właśnie nazwami, co dany sędzia ocenia i po kolei te rzeczy są oceniane.
1: Ale jak to wyglądało? Bacardi musiał się jakoś przejść, zaprezentować, zakręcić?
2: Na pierwszym ringu ja trzymałam kota i został postawiony, koty są stawiane na stoliku przed sędzią i no Bacardi jest akurat spokojnym kotem, więc sobie tam chodził i sędzia w tym momencie mógł go dotykać, zobaczyć profil, zajrzeć mu do oka, obejrzeć mu oczy i po prostu kot jest dotykany przez sędziego. Sprawdzany jest właśnie ogon, futro, struktura futra, jakość tego futra i to się wszystko odbywa na stoliku sędziowskim. Później Bacardi przyszedł dalej, bo był porównywany z kotem kastratem i wygrał to porównanie. I potem kolejny panel to starał się o dostanie nominacji, aby móc ubiegać się o mistrza świata i to wtedy koty z poszczególnych ras, z kastraty, Bacardi też to wygrał, tak? I w tym panelu koty trzyma też właściciel, tylko już trzeba je wystawić w odpowiedniej pozycji. Ewentualnie sędzia może sobie wziąć tego kota na stolik i jeszcze raz go dokładnie obejrzeć.
1: A konkurencja była z całego świata i dosyć duża.
2: Konkurencja była ogromna była konkurencja. Było niecałe 1500 kotów. Były koty z Chin, z Malezji, z Meksyku. No i cała Europa, Portugalia. Powiem pani tak, ja zawsze wiedziałam, że Bacardi jest mistrzem świata. Nawet już jak był maleńki. I wiedziałam, że on będzie mistrzem świata. Natomiast jak pojechałam na tą wystawę, to byłam pozytywnie, ale jednak gdzieś przerażona, bo jest taki ogrom pięknych kotów. Tam nie ma, ogólnie wszystkie koty są przepiękne, natomiast tam jest już taka, no top topów, tak? Tam jest no, śmietanka kocia. Więc no każdy kot był konkurencją dla Bacardiego, tak? Więc no, były przepiękne koty, które po prostu no, na pewno nie mamy z tym kotem szans, bo jest tak piękny, tak? To jest to niemożliwe, żeby Bacardi przyszedł dalej, mimo że wiedziałam, że jest moim mistrzem świata, więc też to tak wyglądało. Bacardi też konkurował właśnie, a propos tym stąpaniem po łapkach, tak? W panelu Wis był piękny czekoladowy kocur i to po prostu, no taki, czyli brązowy, tak? Bo kolor czekoladowy to jest, oznacza kolor brązowy, no coś pięknego i futro lśniące, ale jednak też udało nam się go pokonać.
1: No właśnie, te pierwsze chwile po wygranej, kiedy już dostał tę swoją odznakę, jak wyglądały?
0: No to były niewiarygodne po prostu emocje, my z mamą zapłakane, wszystkie zdjęcia, to jesteśmy powykrzywiane całe od emocji, ale no naprawdę niesamowite uczucie stać na tej scenie. Jeszcze no nasza kategoria czwarta była oceniona.

0: Diana na końcu, Bacardi jako Castra też już pod koniec, więc no, emocje z całych dwóch dni skumulowały się właśnie na tej scenie, odbierając nagrody, robiąc sobie zdjęcia z naszą polską flagą, z Bacardi. No, coś niesamowitego, naprawdę.
1: A Bacardi sam wiedział, co się dzieje, orientował się, cieszył się, że tu jakieś gifty na niego czekają?
0: Bacardi, myślę, że ucieszył się z nich już w autokarze dopiero, bo wtedy właśnie mama mu tam wsadziła jakieś różne zabaweczki, smaczki i tak dalej, więc wtedy myślę, że poczuł, że jest tym mistrzem, już tak na papierze można by rzec. No na scenie pewnie był trochę zdezorientowany, bo my z mamą go ściskałyśmy po prostu i myślę, że no to też mógł nie wiedzieć, co się dzieje, ale później jak już dostał wszystkie zabawki, smaczki, to już wiedział, o co chodzi.
1: To już się poczuł mistrzem świata.
0: Tak, dokładnie. No.
1: Czy myślicie, że taka wygrana, taki tytuł pomoże na przykład w rozpromowaniu adopcji kotów, pomoże na przykład w samej promocji posiadania kota w domu?
2: Bardzo bym chciała i mam ogromną nadzieję, że promowanie kotów, jakkolwiek, nawet takimi kotami rasowymi, tak, które zdobywają sukcesy, przybliża gatunek kota ludziom, tak? Czyli mam nadzieję, bardzo bym chciała, aby więcej kotów trafiło pod strzechy, żeby dla mnie bardzo ważne jest, tak jak Pola powiedziała, że w momencie odebrania nagrody, żeśmy zachowały się absolutnie nagannie, ściskając Bacardiego i go całując. No ale to już były nasze emocje i tak właśnie się nie powinno robić. Natomiast właśnie, żeby uświadamiać, jak traktować koty, że są to istoty żywe, które czują, należy im się ogromny szacunek, trzeba dbać o ich dobrostan, o ich o zdrowie, o ich wyżywienie. Po prostu kochać je, bo są cudownymi istotami.
1: Czyli Bacardi mógłby się stać takim trochę ambasadorem kociego domu.
0: Tak, dokładnie, Bacardi. Mam nadzieję, że się stanie właśnie takim ambasadorem kotów, wszystkich tych rasowych, tych nierasowych, bo wszystkie koty na to zasługują i są piękne przede wszystkim, tak, każdy kot jest piękny.

zostanie właśnie takim ambasadorem kotów, wszystkich tych rasowych, tych nierasowych, bo wszystkie koty na to zasługują i są piękne przede wszystkim, tak, każdy kot jest piękny.

0: punkty, bo każdy z nich jest dla nas najpiękniejszy. Bacardi zdecydowanie, przy takim mam wrażenie, że jakby czuje, że coś jest nie tak, to przychodzi, położy się na klacie i będzie mruczeć, żeby nas uspokoić. Nie jest jedynym kotem, który tak robi, ponieważ myślę, że nasze dwie pozostałe koteczki również mają podobny instynkt.
1: Macie kolejkę.
0: Mamy kolejkę, tak, więc często cała kanapa wtedy, ja, mama i tata wtedy leżymy z kotami, żeby się trochę wyleczyć.
1: Czyli taka domowa terapia z kotów.
2: Oj tak, domowa terapia z kotów jest najlepsza i niezastąpiona. Z niczym tego nie można porównać, są to wspaniałe chwile. Wspaniałe chwile, jeśli możemy poczuć koty na swoich kolanach, na ramieniu i jest to też fantastyczne, jak trzeba coś zrobić w domu, ale kot leży na kolanach i w tym momencie woła się innych domowników, słuchajcie, trzeba zrobić to i to, no bo ja nie mogę, bo u mnie leży kot na kolanach, tak, więc no to też ma swoje...
1: Czyli podajcie pilota, podajcie herbatę, bo u mnie Bacardi.
2: Dokładnie, tak, albo tam dzwonię do męża, wysłuchaj, weź, bo to się w garnku gotuje, ja nie mogę wyłączyć gazu, bo Bacardi jest na kolanach, tak, czy jakiś tam kot inny.
1: A czy przed Bacardim kolejne wyzwania?
2: No na razie jest mistrzem świata. Ma do zdobycia jeszcze, w tej chwili ma taki tytuł International Premier. Walczymy teraz, musimy powygrywać pewne wystawy, żeby był Grand International Champion. Na tę chwilę bardzo bym chciała, żeby odpoczął, bo mimo tego, że to lubi, że powiedzmy nie stresowało go to aż tak bardzo, to wiem, że musi nabrać dystansu, musi się troszeczkę zresetować, pobyć w domu i chcę dać mu troszeczkę odpocząć.
1: I poleżeć z wami na kanapie po prostu.
0: Dokładnie tak, obejrzeć serię filmów, seriali pod kocykiem z nami i odpocząć po prostu. SK2.

0: Jest to 9:00, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. A przypomnę, że Wisła z ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju.

0: przychodzi taki dzień, że człowiek zaczyna mocno utożsamiać się z tekstem tej piosenki. To Ania Karwan, jej hit W to mi graj na antenie Radia SK2. O właśnie, W to mi graj. Mamy maj, pachnie bzem, mamy weekend, mamy też powracające co roku pytania.
1: Tak, odnośnie miesiąca maja, to ja się ją pytam. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
0: Na to pytanie żaden filozof, nikt nie zna odpowiedzi. Ja również nie i dlatego tym tematem nie będę się dzisiaj zajmował, ale za to mam trochę innych tematów, które poruszę do godziny 13, a przede wszystkim będę wam fajnie grał najlepsze polskie hity, żeby dobrze was wprowadzić w ten weekend. To dla Kamila Bednarka urodzinowy weekend, bo jutro obchodzi urodziny i dlatego tego artysty na pewno dzisiaj nie zabraknie. Zresztą już teraz, na dowód tego, co powiedziałem, jego duet z Mesają, czyli Szukając Szczęścia.

0: chyba ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po

0: Pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła 5-lecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka i wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
1: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci. Bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak ja na imię Niewidzialna mam, proszę pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram, no i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam i tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho, i tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliliśmy ten temat i mówimy, to nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
0: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się sprzedażowym hitem. To był najlepiej sprzedający się album w naszym kraju w 2021 roku, a Sanach dostała za ten album podwójną diamentową płytę. Ale nie ma się czemu dziwić, bo hitów na tej płycie sporo. Ten stan, etc. na disco, Kolońska i Szlugi, ale też Ale Jazz. I ten hit w duecie z Vito Bambino gram wam już teraz. Swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu ukaże się limitowany winyl Sanach koncertowy z piosenkami zarejestrowanymi podczas ubiegłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będzie m.in. duet z Kasią Kowalską. Ale to zagramy, jak się ukaże. Teraz Ale Jazz od Vito Bambino i Sanach z płyty Irenka. Eska.

0: Dziewczyny z zespołu Lore zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi, wszystko poszło dobrze, wręcz doskonale. Trzymam kciuki oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie, a za kilka chwil po krótkiej przerwie w Radiu SK2 Kuba i Kuba, czyli gwiazdy naszej mazurskiej majówki, bo jedni się uczą, a inni imprezują. No taka to sprawiedliwość na świecie. Zebraliśmy już ekipę słuchaczy, która w najbliższy wtorek pojawi się na Mazurach i między innymi z zespołem Kuba i Kuba, ale także z naszymi ludźmi, Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Będzie odpoczywać, będzie się bawić, a my będziemy zazdrościć, podglądając w mediach społecznościowych, ale też słuchając specjalnych relacji z tej mazurskiej majówki. Może coś dobrego nam też skapnie. Słuchajcie nas uważnie w najbliższy wtorek.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę.
1: SK2. Reklama.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: I po reklamie.
11: 11 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
12: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
11: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca by...

0: Był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejarz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
1: Minuta po 11:00, to sobotnie przedpołudnie już. No a w te sobotnie przedpołudnia w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagram ich hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym programie ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, jakąś pasję, czasami nietypową. No i taką ma pani Ewa Mysłek z Piotrkowa Trybunalskiego, która od lat cofa nas do XIX wieku. Tekstylnie, bo projektuje i szyje suknie z tamtego okresu. Potem one używane są na przykład podczas różnych rekonstrukcji historycznych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z mikrofonem u Ewy Mysłek był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Tutaj właśnie naszywam aplikację, która jest antykiem i to będzie bluzka z 1910 roku.
2: Efekt będzie robił wrażenie.
1: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a to mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji. Każdy może tej historii tak naprawdę dotknąć i ją poczuć.
0: I tacy ludzie jak pani Ewa też są doskonałym materiałem na gwiazdę na antenie Radia SK2. Pozdrowienia oczywiście i kolejnych fantastycznych strojów życzę. Może i diabeł ubiera się u Prady, ale ci, którzy kochają rekonstrukcje historyczne i przenosiny do tamtej epoki, ubierają się u pani Ewy z Piotrkowa Trybunalskiego. SK

Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Falochrony z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzie

0: w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce w kalendarzu. Dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jakie wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety i tego typu historii, ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię: od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy:
1: pizza,
2: kebab,
1: hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sam i macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2
5: i obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
9: Autopromocja.
3: Reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał

0: informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Wielki polski hit i wielka artystka. Alicja Majewska na antenie Radia SK2 tuż przed południem, ale za inną zupełnie Alicję będziemy trzymać kciuki w przyszłym tygodniu, bo przed nami tydzień eurowizyjny, a w tym roku w Wiedniu reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. I choć początkowo bukmacherzy nie dawali jej za dużych szans nawet na awans do finału, to po pierwszych próbach, po tym jak pierwsze materiały trafiły do sieci, nagle te notowania zaczęły rosnąć i to jest bardzo dobra tendencja, niech taka się utrzyma i niech przełoży się rzeczywiście na uznanie całej Europy dla naszej fantastycznej wokalistki. Półfinał Eurowizji z Alicją w najbliższy wtorek, no i miejmy nadzieję, że potem finał w kolejną sobotę.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Co? Gdzie? Kiedy?
1: Legenda polskiego rocka świętuje 45-lecie i z okazji swoich urodzin Lady Punk odwiedzi m.in. Gdańsk. Trasa, jak żadna inna do tej pory, przeprowadzi nas przez pełną ponadczasowych hitów i rock'n'rolla historię grupy. O mniej lub bardziej znanych momentach, które tworzyły ją na przestrzeni 4 dekad, opowiedzą ze sceny sami członkowie Lady Punk. Podczas koncertów usłyszymy też największe przeboje grupy, ale pojawią się również nowości. Koncertom będzie towarzyszyło wyjątkowe multimedialne show połączone z projekcją archiwalnych zdjęć i filmów. Koncert odbędzie się 24 maja w Ergo Arenie, a bilety są dostępne online.
2: Jest 12, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu. To po tym, jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii. Jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łup. O wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
3: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
4: Obawiam się lektury, jaka może być.
5: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
2: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
6: No powiem wam, że nie mogę się doczekać, kiedy zagram wam hity, które przygotowałem na tę godzinę naszego spotkania, czyli Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Będzie piosenka księżycowa, na przykład od Various Monks, ale też ONA i Kiedy powiem sobie dość. Ale zaczynamy od Sun & Grace i Filipa Lato. To hit pod tytułem 100. Niech to będzie weekend na 100%. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Liwka, PZ, Jonathan, to oni stoją za tym właśnie hitem. Obejmuje noce na antenie Radia SK2. Wczesnym popołudniem, bo dopiero po 12:00 sobota się rozkręca, warto z niej skorzystać. A co robić? No takie porady, inspiracje czasami dla Was mam. Na przykład można wybrać się do Escape Roomu, a jeżeli jesteście z Nowego Sącza albo okolic, to tam Escape Room powstał w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Działa od czwartku do soboty, no a więcej na ten temat wie Dorota wcześniej z tej właśnie biblioteki.
1: Specjalna komnata w bibliotecznych podziemiach i zapraszamy wszystkich odważnych po to, by odkryć jej tajemnicę, rozwiązać szereg zagadek. Zapraszamy grupy do 4 osób. Liczy się współpraca, liczy się logiczne myślenie. Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumieniem, to na pewno poradzi sobie z tymi zagadkami.
0: Można przyciągnąć ludzi do biblioteki za pomocą escape roomu? Dlaczego by nie? Chociaż tak sobie myślę, że w sobotę takim escape roomem dla niejednego faceta jest galeria handlowa, do której zaciągnęła go partnerka. Panowie, bądźcie dzielni, w końcu kiedyś z tej galerii wyjdziecie.

0: Bardzo fajnie słucha się Wiktora Waligury w radiu, prawda? To jego właśnie hit 4 pory roku wam zagrałem, ale teraz zagram wam hit od zupełnie innego artysty. Znacie go doskonale. On już skończył 18 na scenie, ale jutro skończy 35 lat w życiu. Po prostu będzie miał urodziny. 10 maja urodził się Kamil Bednarek. Za chwilę zagram jeden z jego hitów, ale wcześniej zapytałem Kamila, czy pamięta swój pierwszy występ. Taki pierwszy raz, kiedy stanął na scenie.
1: No to było liceum na przeglądzie piosenki angielskiej, bo byłem trochę niegrzeczny i pani, żebym miał lepsze zachowanie, to mnie wysyłała na takie konkursy, więc to był mój pierwszy raz na scenie.
0: Okej, czyli trochę zmuszony byłeś.
1: Trochę z przymusu, ale bardzo mi się podobało to.
0: Jak się okazuje, czasami z tego złego zachowania też wynikają dobre rzeczy, ale nie zachęcam do złego zachowania. Za to do słuchania Kamila Bednarka jak najbardziej. Jutro jego urodziny, ale już dziś od nas wszystkiego najlepszego, Kamil. Chwile jak te, już teraz. Eskad.

0: może być urodzinowe, może być imieninowe, może być komunijne, a może z zupełnie innej okazji, u kogo dzisiaj jakieś party. No dobra, no u mnie. Nie będę już tego krył. Bardzo wam dziękuję tym, którzy pamiętali o moich urodzinach. Bardzo to miłe. Tak, tak, tak. To dzisiaj, ale nie ma się co nad tym rozczulać. Chociaż ja absolutnie uważam, że jestem jak wino, czego i wam życzę. Jak wino, czyli im starszy, tym droższy. Aniele, jak wino uderzasz do głowy. O, tak mi się od razu skojarzyło, więc za chwilę zagram. Mezo i Liber w Radiu SK2 pojawią się po krótkiej przerwie.
1: SK2. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: Lotto Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest Twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
5: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplich Tak Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Najlepsze polskie hity.
17: Polskie hity.
16: Polskie hity. SK2.
18: Mess Liber, Rastatoholics,

0: stygnie lato w nowym hicie Kuby i Kuby, ale kiełbaski nie będą tak szybko stygły, będą gorące, no bo Kuba i Kuba będą grillować razem z naszymi słuchaczami podczas mazurskiej majówki. Ekipa zebrana, a ta majówka w najbliższym tygodniu. We wtorek słuchajcie uważnie Radia SK2, no i podglądajcie nas na Instagramie, bo tam mnóstwo relacji z tego wszystkiego, co będzie działo się na tej mazurskiej majówce właśnie. Może jakiś mini koncert Kuby i Kuby też się trafi i może my też będziemy mogli posłuchać. No za to trzymam mocno kciuki. Tymczasem życzę Wam dobrej reszty soboty. Za chwilę z Wami Antonina Van Dessel, Michał Hanczak. Do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea.

0: aplikacji Mój Lewiatan.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea.

0: Orzechy nerkowcale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 13. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszynę na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
14: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
13: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach, a jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie awans. Biała gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
15: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
13: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
16: A na zegarach punktualnie godzina 13 w sobotę, 9 maja. To jest Radio SK2, które będzie Was prowadzić muzycznie przez cały weekend, gdzie grać będziemy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel. No i co? Startujemy z tą muzyką, bo wiem, że już nie możecie się doczekać, a będzie naprawdę bardzo dobrze. Dzień dobry.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To w SC2 była Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be. No i słuchajcie, dotarło do mnie, że trwają matury. Już człowiek jest tak dawno i dzięki Bogu po tym egzaminie dojrzałości, że zapomina, ale słuchajcie, drodzy maturzyści, ja wam wcale nie zazdroszczę, wręcz współczuję, ale Radio SK2 jest z wami. No i tak, podstawowe matury

0: Już powoli za wami, ale przecież teraz jeszcze rozszerzenia, no i ustne. No i tak, dlatego dalej my cały czas mocno trzymamy za was kciuki, ale pamiętajcie też, że nawet jeżeli coś nie pójdzie idealnie, to naprawdę nie przekreśla waszej przyszłości. Bo w polskim showbiznesie mamy sporo przykładów ludzi ze świata muzyki chociażby, którzy osiągnęli wielki sukces bez matury. No i na przykład Edyta Górniak, Kaja, Dawid Kwiatkowski czy Kamil Bednarek nie mają matury, no jak widzicie, świetnie sobie radzą. I jasne, ja nie mówię, że lepiej nie zdawać, najlepiej wszystko zdać i mieć święty spokój, ale jedna matura naprawdę nie definiuje człowieka. Powodzenia i głowa do góry. A za moment muzycznie u nas dla wszystkich maturzystów i nie tylko Sumptuastic za jeden uśmiech twój w SC2.
1: SK2. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.
1: Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę.
2: Nie myślę, że... Radio SK2 to wie, jak zagrać wam dobrze na kilka chwil przed godziną 14. 18L, jak zapomnieć. Ale spokojnie, bo po 14 u nas dalej klasyki, nowości, co tylko chcecie. A na początek, no, będzie mega dobrze. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za momencik.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: The Amy Winehouse Band w Starym Manerzu w Gdańsku. Oryginalny zespół Amy, prowadzony przez jej wieloletniego dyrektora muzycznego, basistę i bliskiego przyjaciela Dale'a Davisa, świętuje jej definiującą epokę,

0: Światową muzykę i występy na żywo, podtrzymując przy życiu ducha, dziedzictwo oraz brzmienie Amy Winehouse dzięki jej oryginalnemu składowi. Koncert obejmuje wizualizację na ekranie i unikalne materiały filmowe, a podczas wydarzenia posłuchacie największych i najbardziej znanych hitów Amy. Zespół wystąpi w Starym Maneżu w Gdańsku 15 maja, a bilety są dostępne online.
1: Jest 14, zaczynamy newsy, Marcin Procki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji bezzałogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Obiekt rano znalazł przychodzień służby, na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
3: To jest ekipa filmowa.
4: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
5: Jest rozłożone dużo rzeczy.
6: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
1: No, słyszymy od mieszkańców, a w filmie w rolach głównych mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe.
7: A na zegarach punktualnie godzina 14 i to taka pora, że pewnie niektórzy z Was już tępi, chcą coś w kuchni i szykują sobie obiad, a człowiek tutaj głodny siedzi, więc piszcie na radiowym messengerze, co dobrego u Was, a my pod te obiadki zapewnimy Wam najlepszą polską muzykę. Antonina van Dessel, dzień dobry i za moment, ale będzie nuta, Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2. No to co? Jedziemy!

Ale to było dobre męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, numer Nareszcie. I jeżeli chodzi o męskie granie, to co roku hymn męskiego grania po prostu sztos, a ten wyjątkowo dobrze wchodzi. No przyznacie, naprawdę dobry numer. I jeżeli chodzi o męskie granie, to w tym roku koncerty. Pierwszy w Żywcu, 26-27 czerwca, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków. Bilety jeszcze są dostępne, więc jeżeli ktoś z Was chce usłyszeć to na żywo, no to wiecie co robić. A my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I jeszcze dodam, że właśnie ta ekipa wpadła ostatnio do Rafała Adamczaka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak opowiadali o tym numerze i co się działo, to odsyłam Was na nasze media społecznościowe. Tam wszystko zobaczycie. A my lecimy dalej z polską muzyką. SK2. I teraz u nas Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

0: Bardzo pozytywny numer Bledka, dwa dni w Radiu SK2, a słuchacze Radia SK2 odzywają się na radiowym messengerze i nagrywacie mi głosówki i piszecie, co robicie w sobotę, co dobrego na obiad, a może jeszcze nie obiad. No i właśnie, u niektórych jeszcze nie obiad, ale posłuchajmy, co tam u Pauliny.
1: Cześć, słuchajcie, u mnie sobota jak zwykle pod znakiem sprzątania, a teraz dodatkowo moje dziecko, klasa pierwsza, doskonali umiejętność czytania i sprzątając kątem ucha słucham, co on czyta. I nagle pada słowo nietoperz. I tak myślę, skąd ten nietoperz? Przecież to nijak nie pasuje do fabuły. Nagle młody puka się w głowę i mówi, nie, mamo, nie nietoperz, tylko nie to przecież. Także pozdrawiam.
0: Paulina, my też Ciebie pozdrawiamy. Nietoperz! Made my day po prostu, ale powiem tak, szacun za podzielność uwagi. Sprzątasz i jeszcze słuchasz i pilnujesz wszystkiego. I pewnie jeszcze trzecią ręką, tą tajemniczą, którą mają wszystkie kobiety, gdzieś tam mieszasz obiad. Także Paulina, wielki szacun. No i teraz dla wszystkich, którzy w sobotę sprzątają, gotują i wykonują takie różne zaległości, których nie mogli zrobić w tygodniu, puścimy super nutkę. SK2. A co to będzie? Szymon Wydra i Carpe Diem? Teraz wiem. W SC2.

0: To był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No i to taka historia. Ale ta piosenka była bardzo popularna w latach 80. My w SC2 gramy ją oczywiście, ale słuchajcie, drugie życie zyskała po latach, bo w 2018 roku Małgorzata Ostrowska zaśpiewała Meluzynę z Darią Zawiałow i również to jest mega, mega dobre. No są takie piosenki, które przez lata się nie starzeją, a my wszystkie te piosenki gramy w Radiu SK2, bo gramy w 100% po polsku. A za moment u nas Jeremi Sikorski, Wracam. SK2.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.

0: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
11: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
12: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: I po reklamie.
17: Najlepsze polskie

0: Tak właśnie, gramy Wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem wam, jakie są sposoby na wiosenne prześlenie, bo teraz wiele osób słyszę jak narzeka, więc powiem jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
20: I na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

rano i pieprz i sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem, jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne, to po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie, wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi banalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Sims, co noc w ST2.

to w SC2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Karolina, ale w szczególności dobrą teściową. Rzecz jasna. I teraz dla wszystkich teściowych i nie tylko, Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2.

0: pięknie.
1: No ta wokalistka to ma kawał głosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No, proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu level najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie

0: doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
1: SK2. Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
13: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest Twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Oj, piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia. Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Impreza w Ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
14: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
13: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smoby. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
21: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
20: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
21: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
20: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
21: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
20: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
21: Zapraszam.
22: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Zbliżają się technikalia. W tym roku organizatorzy stawiają na ogromną muzyczną różnorodność. Po dwóch latach powraca Young Iggy, współtwórca kultowego projektu OYO, który gwarantuje niesamowitą energię i hity śpiewane przez wielotysięczny tłum. Będzie też m.in. Big Cis. Festiwal to jednak nie tylko muzyka. Sercem studenckiej integracji będzie już kultowa strefa Piwo, gdzie uczestnicy będą oczywiście mieli okazję się zapoznać i nabrać sił przed głównymi koncertami. Na głodnych festiwalowiczów czekać będzie też rozbudowana strefa food trucków, ale także strefy chilloutu. Technikalia już 16 maja, a bilety są dostępne.
7: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesel, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.
8: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
9: Polskie hity.
7: Oczywiście muzykę mamy najlepszą, polską. Artur Gadowski, ona jest ze snu. Już teraz w SC2.

0: Wiki Gabor, superhero w Radiu SK2. Miałam mówić o współczesnym randkowaniu, to powiem, ale powiem też szczerze, zupełnie szczerze, że sama trochę się już w tym gubię i w tych nowych pojęciach. Słuchajcie, przeczytałam o seagullingu, nowym trendzie określanym właśnie jako seagulling, z angielskiego oznacza to mewę i opisuje to zachowanie, w którym jedna ze stron nie jest zainteresowana związkiem, ale jednocześnie nie chce pozwolić partnerowi na stworzenie relacji z kimś innym. Taki pies ogrodnika, byśmy powiedzieli po polsku. Nazwa pochodzi od zachowania mew, które potrafią wykradać jedzenie innym, nawet jeżeli same nie są głodne. Robią to tylko po to, by nikt inny nie mógł z tego skorzystać. No, czyli widzicie, seagulling po polsku nie mewa, tylko pies ogrodnika. Ale słuchajcie, przestrzegam, że zanim wejdziecie w nową relację, uważajcie i tak myślę, że najlepiej zróbcie sobie słownik randkowania w 2026 roku, bo ja już się totalnie pogubiłam w seagullingach, ghostingach i innych dziwnych określeniach. Na pewno w jednym się nie pogubiłam, w polskiej muzyce i do tego wróćmy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Teraz u nas Bajm, Biała Armia. Bardzo dobry numer.

To był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie, jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie, po prostu żyć nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z Wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać Was na żywo. Mazurska majówka z radiem SK2 już od wtorku, 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No będzie się działo od wtorku. SK2. Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze randewu w sobotę.

0: Zrobiło się gorąco, a to wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak i jej numeru Dżungla. I ja powiem wam o pogodzie, bo pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, i MGIW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment poparzeni kawą 3 byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Dla klientów prywatnych teraz 86 900 zł brutto. W kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.

0: królowa doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sarah James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio macie.

0: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.
4: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejny...

0: Bo nie każdy klient to Maciek.
1: Teraz wagacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.
4: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejna SK2 i zapraszam Was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem Wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
5: Najlepsze polskie hity.
4: Na początek absolutny klasyk, klasyk, klasyk. Urszula, na sen.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około... no prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny, ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam, Denis pracuje w klubie i przez około 2 miesiące systematycznie zbierał odpady powstające w miejscu pracy. No, szacun, naprawdę wielki szacun, że odda to na cele charytatywne, a dodatkowo, zobaczcie, pieniądze leżą niemalże na ulicy, a my bijemy kolejne rekordy.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na sobotę z innej Polaki PZO.

Wiktor Waligura i Dryskul 4 pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni. SK2. I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka, SOS. Niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać bratanki Czerwone Korale. Wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat. I obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Ratam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego. Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
20: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
19: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
20: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
19: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
20: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
19: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
20: Zapraszam.
21: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
22: I po reklamie.

Esz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
0: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Niby jesteśmy po majówce, a jednocześnie przed mazurską majówką, na którą SK2 zaprasza Was do Mikołajek już w najbliższy wtorek, ale mam nadzieję, że Wy sobie też w tę sobotę odpowiednio majówkujecie, a nasze najlepsze polskie hity temu sprzyjają. Sobotni przyjemny, mam nadzieję też leniwy wieczór, minęła 18. Rafał Adamczak to ja, dzień dobry wieczór, witajcie, Ania Dąbrowska w głowie, tak, zaczynamy tę godzinę.

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set. Bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Struniny, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

ostatni raz. Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości, taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio, no tam oczywiście, gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza.

0: przypadku Marisy i Odkochaj, to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu bardzo dobry numer jest, więc mam taką nadzieję, że i u was było odpowiednio głośno. W sobotni wieczór, 9 maja, słuchacie Eski 2, u nas najlepsze polskie hity i za chwilę wideo i wszystko jedno.
1: Reklama. Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest Twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: I po reklamie.

0: nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy. I tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli, powoli zbliżamy się do godziny 19. Jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to nie, to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz

0: Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz

0: udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
0: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowy.my.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
0: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Godzina 19, to jest SK2, ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór, no co tam u was? Jak tam sobota należy do udanek? Czy dopiero się rozkręca i jeszcze nie wiecie, co o niej powiedzieć? Lady Punk, zostawcie Titanica, tak rozpoczynamy tę godzinę.

kwiat jabłoni od nowa. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat, tak, troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

Duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, kochać cię za późno.

0: to Gips i Strach w Radiu SK2. Pamiętajcie, że ekipę na mazurską majówkę do Mikołajek to my już mamy skompletowaną. Będą nasi słuchacze, będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będzie duet Kuba i Kuba. No i od najbliższego wtorku w Mikołajkach się będzie działo. Nie smućcie się, że może się nie udało. Wszystko usłyszycie w Radiu SK2. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy to relacjonować również w naszych socialach, więc będzie to też do zobaczenia. I tak wspólnie razem, mam nadzieję, tę mazurską majówkę z Mikołajek i w Mikołajkach tutaj w Radiu SK2 przeżymy.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: to są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą łaskowo-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach właśnie. Ten numer, który wam zagrałem, to Stygnie lato i to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny sobotni wieczór.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa, Fraga Out.
1: I po reklamie.

0: czas. Reklama. Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.

0: Tatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
0: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowy.my.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
0: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowe

0: 2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.